Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Śniobej tych skrajnie z lewej, śniobej tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrej pasz mentalny karce.

Urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: 6.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia. I've got to take a little time. A little time to think things over.

0: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.
1: Michael Brown, Chibaba Man, let go.

Sorry.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: może brzmię trochę jak boomer, a może trochę rozumiesz. Nie no, kurwa stary, kiedyś było lepiej, nie? Nie chcę wracać do tych...
1: Muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Na kolanach wjeżdżam na parkiet dzisiejszej audycji. Tu książę Edward. Audycja nazywa się Muzyczne Dna, tudzież Muzyczne DNA. Audycja na żywo w Radiu Cenzura. Jak co środę zazwyczaj. Czas na relaks, czas na odrobinę odpoczynku. Samemu mi się ten odpoczynek przyda. Piękna słoneczna pogoda zamiast jakiś relaks wywoływać, wywołuje jakby więcej ruchu, więcej zamieszania jakoś. Nie wiem, jak to się dzieje. Anyway, wyciągnij przybory do relaksu, miły słuchaczku, bo przez najbliższą godzinę z okładem będziemy się tutaj właśnie relaksować. My, czyli, no bo nie jestem sam, bo w takim laboratorium, gdzie sekwencjonuje się muzyczne DNA, to dobrze mieć jakiegoś pomocnika, ktoś, kto poda fiolkę, odpali mikroskop elektronowy albo dorzuci do ogniska muzycznego, żeby nam nie wygasło. No i tą rolę dziś pełni nasz etatowy laborant, kooperant Don Roberto po drugiej stronie wyspy zwanej Irlandią. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, jeszcze dzień dobry, u nas jeszcze jasność, ciepłość, niespotykana, hawajskie koszule.
1: Tak, z zimowej kurtki prosto w shorty. Taki
2: to jest, tak, to jest niebywałe, co się tutaj wydarzyło, ale kłaniam się tutaj przed państwem.
1: Przed milionami słuchaczy.
2: Przed słuchaczkiem, przed milionami słuchaczy. I tutaj od razu może zaczniemy.
1: Zaczniemy, mówisz, że chciałbyś przenieść tak. Się, no tak, bo nie wyjaśniłem jeszcze, nie przypomniałem, bo to w sumie...
2: A, no to zrób tą introdukcję, a ja tutaj już sobie schemat przygotuję.
1: Bo schemat jest prosty, Roberto przygotował, przysłał w ostatniej chwili, żeby było trochę suspensu i dla mnie, i dla ciebie, miły słuchaczku, i dla Roberto też, bo nie wie co na mojej playliście, a przygotowaliśmy sobie po 3 utwory. Jeden z czasów dzieciństwa, powiedzmy, z czasów, kiedy zapamiętaliśmy jakieś pierwsze muzyczne impresje, potem coś już z własnych wyborów wieku młodzieńczego i na koniec coś relatywnie współczesnego. Taki jest schemat, czyli będzie trochę muzyki, w zasadzie dużo muzyki i trochę gadania, tak? Taki przynajmniej jest zamysł. No i tak właśnie jakoś możemy się chyba przenieść, żeby nie zwlekać, przenieść się w czasie do lat, no nie wiem których, Roberto, bo to dzisiaj...
2: Wiesz co, to jest 61 rok,
1: 61.
2: Czyli nas jeszcze nie było, natomiast pieśń już za naszych czasów ciągle była powtarzana i grana. Piosenka będzie po polsku, no ale wykonywana przez Włocha.
1: Czy ten Włoch, mówisz, nauczył się po polsku?
2: On się nie nauczył, on myślę, że śpiewał z tego, co kiedyś pamiętam, z jakiejś takiej audycji, gdzie rozbierano jakby ten case. On się po prostu fonetycznie nauczył tekstu.
1: Okej. Zdarza się i tak.
2: I po prostu... to zaśpiewał, bo miał po prostu turnę przez po Europie, odwiedził Polskę i Związek Radziecki, między innymi oczywiście, bo w Wielkiej Brytanii też występował, koncertował w Liverpoolu. I
1: co ty mówisz?
2: Po prostu
1: w Liverpoolze?
2: W Liverpoolu.
1: Skąd ty jesteś?
2: Nawet Paul McCartney oglądał ten jego koncert.
1: No i potem Beatlesi nagrali jakąś płytę chyba zinspirowaną.
2: O proszę, tu się dowiedziałem, że on po prostu pracował na polskim statku Sobieski na transatlantyku.
1: Wow.
2: Gdzie grał.
1: No to jeszcze takie dawne czasy, kiedy funkcjonowały transatlantyki. Jak się nazywał ostatni, który jeszcze za naszych czasów wpływał?
2: Batory?
1: Batory? Nie, tak?
2: Ten nowy? No nie wiem już. Powiem tobie, że to marynistyka to moje bardzo, bardzo słabym, słaby jestem.
1: Trzecia noga, trzecia noga to jest. Tak, ale jak się, proszę bardzo, no to tak jakby niedaleko takie czasy zupełnie innych atrakcji w podróżowaniu, transatlantyk. To też znana powieść Gombrowicza chyba, tak?
2: Tak, tak, znana, znana.
1: Ale jeszcze tylko... powróćmy do Włocha.
2: Wrócę jeszcze do Marino Mariniego. Marino Marini w 66 zakończył swoje występy estradowe, zajmując się wyłącznie komponowaniem, między innymi dla Louisa Armstronga, który miał swój debiut też w naszej audycji.
1: No proszę.
2: A w Polsce zaśpiewał piosenkę, której tytuł jest Nie płacz, kiedy odjadę. Tekst napisała Wanda Sieracka, The Rug. O, nie wiem, czy dobrze wymówiłem jej nazwisko, bo to jest R-U-I-G. Natomiast
1: z niemiecka, tak.
2: Rig, albo tak mi się wydaje, albo Rig, albo tak jakby, ale tak nie do końca, nie wiem. No dobrze, powiem tak, ten kawałek jest wykonywany, był wykonywany nawet przez Maćka Maleńczuka bodajże.
1: Tak? O kurde. Ja pamiętam jakiegoś innego, kto był taki...
2: Też wielu, wielu, wiele jest. Jak wrzuciłem tą platformę muzyczną i wpisałem sam tytuł, to wykonawców tam było wielu, ale żaden nie śmiał tego zaśpiewać przy Jankielu, a my sobie posłuchamy Nie płacz, kiedy odjadę z 66 roku.
1: Wow.
2: Zapraszam. Tak, to jest właśnie takie moje dziecięce wspomnienie, które było po prostu wszechobecne w naszej kulturze i w polskim radiu, które miało za naszego życia ledwo na początku 3 programy, później 4 doszedł.
1: Tak.
2: Na początku miało nawet 2, ale później się rozrosło. No i tak, posłuchajmy może.
1: Nie śpiewał Shaking Dudy przypadkiem? Nie płacz, kiedy odjadę jeszcze.
2: A może, może, może być też, tak, tak, tak, pasuje mi tutaj, tak, pasuje
1: niemniej,
2: mi to, że mógł zaśpiewać
1: teraz
2: to.
1: W oryginale Mario Marini.
2: Ale u Shekina Dudiego to była wstawka w innym utworze, z tego co pamiętam.
1: Mogło
2: to
1: tak
2: było na zasadzie takiego żartu, cytatu.
1: Mhm. Aluzji muzycznej.
2: Dokładnie.
1: Okej. Mario Marini w Radiu Cenzura, prosto w twoje uszko, miły słuchaczku.

0: oklaski, oklaski. Mario Marini. Nie płacz, kiedy odjadę. Pamiętam tą piosenkę naturalnie, ten właśnie śmieszny taki akcent, włoski akcent w polskim języku, ale szacun dla...
1: Miękki.
0: Szacun dla Mario, wiesz, to zawsze tak się nauczyć, wiesz, fonetycznie, w jakimś nieznanym języku piosenki, to jest profesjonalista.
1: No, był to na pewno challenge. Myślę, wydaje, że to jest podwójny challenge, znając naszą purytańskość językową.
0: No, poradził sobie tam całkiem, no, można powiedzieć.
1: Całkiem. Przy okazji my się nauczyliśmy, że amor to znaczy kocham.
0: Ti baggio. Całuję ciebie.
1: Ti baggio. No widzisz, a my mieliśmy ubaw po pachy jeszcze na godzinę przed audycją, kiedy ujawniłem w domu, cóż będzie dzisiaj. że śpiewaliśmy to jako dzieci. I bardzo całuję ciebie.
0: I bardzo całuję ciebie. No tak. Jajajaj. Patrzę tak, ta pora roku, że słońce zagląda do przenośnego studia gdzieś na zachodnim brzegu, południowo nawet, zachodnim brzegu Irlandii. Zachodzi właśnie słońce. Przymknę okno, żeby nie wleciały tutaj żadne chińskie muchy na zwiady.
1: A te już są. Wiesz, są. O czym mówię. Są. Tak, wczoraj zadebiutowały na naszych skórach.
0: Ajajaj. No tutaj tu też już miałem spotkanie z tak zwanymi meszkami. Nawet za dnia, jakiś tydzień temu, czy dwa tygodnie temu był jakiś taki właśnie parny dzień, że od rana akurat jakoś w plenerze w ogrodzie było coś do zrobienia i one tak przyszły się przywitać. Masz je, mówisz, u siebie też, tak?
1: A tak, już mi dzisiaj jeszcze zrobiłem dobrze szlaufem, więc się mogą mnożyć na potęgę. Okay. Na potęgę. Jak zwykł mawiać prezes.
0: Pozdrawiamy prezesa. Dzwoniłem do prezesa ostatnio.
1: Tak. Tak. A wiem, bo już rozmawiałem.
0: No widzisz, to wszystko.
1: Tutaj wie. Wszystko lotem błyskawicy się rozchodzą wieści, no, po tej małej wyspie.
0: Radio na żywo w końcu, więc żywe radio, żywe wieści się rozchodzą. A my tymczasem tupiemy sobie tutaj w przedziale muzyki przodków. Ty sięgnąłeś tak, no faktycznie bardzo, bardzo do muzyki przodków. Ja tak troszkę kontrowersyjnie powiedziałbym, że może muzyka starszego brata, którego nigdy nie miałem, albo coś w tym stylu. Ale też i myślę rodziców naszych muzyka, jak najbardziej, bo zespół zagraniczny, też widzisz, jak pociągniemy ten temat, chociaż po polsku zagraniczny śpiewak, to tu zdecydowanie będą śpiewać po zagranicznemu zespół Blondie, który w 1974 roku został założony, czyli no można, wiesz, można powiedzieć, że muzyka przodków.
1: Nie no, jest w ramach jak najbardziej, tym bardziej, że my byliśmy za młodzi na jakby bawienie się przy tym, takie no ja właśnie świadome.
0: Jakoś dokładnie, no nie pamiętam za bardzo, znaczy pamiętam zespół Blondie, że istniał, pamiętam przeboje grane w radio albo na prywatkach, bo to właśnie taki prywatkowy będzie klimat, myślę, bo i włoski śpiewak Mario też tak, mimo że 66 rok, jak mówisz, a tutaj troszeczkę później, to jednak na tej samej prywatce mogli się spotkać z Blondie. Gdzieś grany z jakiegoś hi-fi, z aparatury, co ma 1000 watt, coś w tym stylu. No przebojowy zespół, myślę, że w dzisiejszych czasach wygląda trochę jak coś dla, jak program dla dzieci, albo coś w tym stylu w porównaniu z gwiazdami pop, które obecnie się prezentują. Jednakowoż w tamtych czasach pani Debbie Harry no, była symbolem seksu, można powiedzieć. Takie wtedy jeszcze krążyły obiegowe opinie. Dzisiaj już są to bardzo niekoszerne określenia, wydaje mi się.
1: Niemniej,
0: jak było, tak było. My swoje pamiętamy. Pani Blondie wisiała, myślę, właśnie na ścianach, na plakatach. Właśnie troszkę jakichś starszych kuzynów albo coś w tym stylu. Niedoceniona może, kiedy byłem młokosem, natomiast później jednak coś w tej muzyce, coś fajnego było. Jest tam jakiś bić.
1: W muzyce czy plakaty odkryłeś?
0: Nie, no w muzyce, no bo jak my już wiesz...
1: Muzyce.
0: My już jak wyrośliśmy, to zespół Blondie miał swoje, że tak powiem, swój powrót. Gdzieś w 97 roku chyba nastąpiło reformacja tak zwana. I nagrana została płyta i stamtąd pochodzi słynny hit Maryja i tak dalej, no ale to już było wiadomo, też pani Debbie Harry była troszeczkę w innym przedziale wiekowym niż w czasach, kiedy zespół Blondie święcił triumfy. I z, no cóż, z obszernego katalogu, z obszernego dorobku wybrałem utwór, który jakoś tak Spodobał mi się później też właśnie po latach. Teledysk zawsze bawi. A jeszcze jakieś może perkusyjna anegdotka po piosence. Posłuchajmy sobie. Heart of Glass i Blondie w Radiu Cenzura.

0: Blondie, Heart of Glass. Przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA. To coś z przeszłości. Takiej dawnej przeszłości. Kiedy byłem małym młokosem. Za małym, żeby wieszać sobie plakaty Blondie na ścianach. Za małym. Ja bardziej chyba jakieś Sabriny wieszałem na ścianach. Samanty Fox.
1: Miałem Sabrinę.
0: No ba.
1: Dokładnie.
0: Kto nie miał Sabriny?
1: Kto nie miał Sabriny?
0: Tak, ale a propos Blondie. Nie pamiętam przy okazji nagrywania której płyty, ale była taka właśnie historia. Oglądałem jakiś dokument o zespole. Więc jakby ich największy sukces przypadł na wczesne lata 80. Po wydaniu w zasadzie 78 rok płyta Parallel Lines była pierwszym ich takim komercyjnym sukcesem i później pojawiły się właśnie hity jak Heart of Glass, One Way or Another, Call Me, Atomic, The Tide is High. Nawet Rapture, gdzie chyba to byłby jeden z takich numerów, w których znów białasi próbowali coś skopiować, co zażarło na rynku, czyli tak zwane rapowanie. Nie wiem, czy kojarzysz numer Rapture zespołu Blondie. Tam jest taka wstawka, w której Debbie Harry właśnie takim troszeczkę próbuje nie to rap, troszkę próbuje tam przyrapować, krótko mówiąc, żeby zaimplementować jakieś właśnie modne, pojawiające się wtedy w trendy, bo band pochodzi z Nowego Jorku, więc wiesz, no, musiało być wszystko bardzo trendy. No ale też lata 80., 70. to czasy, kiedy wiadomo, sukces to wiązał się również z białymi kreskami, czego nie brakowało w karierze zespołu wtedy i właśnie przy okazji nagrywania jakiejś płyty, czy też może utworu, no mówię, nie pamiętam, nie będę zmyślał, natomiast perkusista nie był w stanie zagrać równo do tego stopnia, że trzeba było ponagrywać każdy jakby bęben osobno, każdy talerz osobno i wszystko zostało w taki bardzo prosto, że tak powiem, młotkowy sposób zmontowane w równą sekcję rytmiczną. W równą partię perkusji musiało to zostać wyinżynierowane, bo ówczesny perkusista no, nie dał rady. Koszmar, proszę pana. I tak, no ale zespół podobno zapowiada nawet płytę w tym roku. Widzisz, więc działają. Działają prężnie. Ma się ukazać na wiosnę. No to już lada chwila. High Noon, tak się tytułuje. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Blondie. I możemy zamknąć przedział muzyki przodków i przenieść się troszeczkę w wygodniejsze ciuchy i Walkmana, i jakieś kasety z własnymi nagraniami. Co wtedy miałeś?
1: Wiesz co, to dzisiaj poleci, dzisiaj mamy takie dwa, tak?
0: Double header taki mówisz.
1: Dwa kawałki, ale jeden, ten pierwszy, który poleci, będzie krótki. Miałem kiedyś go jako mój budzik i dzwonek w ogóle w telefonie.

0: Na budziku miałeś już.
1: No, a też jak ktoś do mnie dzwonił, to też jako sygnał w telefonie, wiesz. To ponad minuta, więc...
0: A przez długi czas miałeś ten sygnał?
1: Długi, długi. Chyba wydaje mi się, że właśnie do Irlandii wyjeżdżałem, to jeszcze miałem ten sygnał.
0: Okej. To uważaj, uważaj, bo może ktoś zadzwoni.
1: Także zapraszam do posłuchania zespołu Wiślanie 69. Nomen omen, zespół próbował zrobić karierę, występował tu i tam. Ma nawet jakieś dwa albumy, tylko że jeden to jest reedycja. W sumie nagrali jeden album Skąd my się znamy. Mieli kilka singli. Kiedyś spotkamy się znów. Szept przydrożnych wierzb, chcę wierzyć twoim słowom. No, także takie romantyczne, różne, tak. Są znani, to by się mogło znaleźć jakby w tych, wiesz, też, bo jak ja to miałem, to nagle się ożywił mój tato, w ogóle mówi, że no, tą piosenkę, przecież to był film taki, to był film z tymi aktorami, co Ediego grał, ten gościu, nie pamiętam, sorry, w tym momencie uciekło mi po prostu jego nazwisko. Tolek Banan, te takie
0: Duduś,
1: bajki czarno-białe.
0: Dudusiem, film... Podróż za jeden uśmiech, tak?
1: Tak. Dokładnie. Ci aktorzy jako mokosy po prostu jeszcze w czarno-białych filmach dla młodzieży z tamtych czasów. I ta piosenka została wykorzystana jako w filmie, w serialu Do przerwy 01. Był taki film. I nasi rodzice go, zwłaszcza chłopcy, czyli dziadkowie już teraz, albo dla niektórych pradziadkowie, to pamiętają po prostu ten zespół z telewizji i ten kawałek. Także no, zapraszam, może się ktoś... A o drugim kawałku, który może poleci, nie wiem, może tak.
0: Może za chwilę, ale to czekaj, no bo to jest jakby, no to trochę trąci muzyką przodków. Hej, dopiero co wyszliśmy.
1: Tak, ale ja to odkryłem jako, wiesz, jako... Aha. To była chyba jedyna rzecz, jaką ściągnąłem z internetu, jako, wiesz, bo chciałem to okay. mieć. Rozumiesz, coś na zasadzie, że wykopałem to spod... Już jako ponad 30-latek, więc...
0: Odkryłeś na nowo.
1: Tak.
0: No dobrze, to
1: posłuchajmy. To jest takie wydłubane, nie? I... No bawcie się dobrze.
0: Będzie szybciutko. Minuta 22.
1: Będzie krótko, tak.
0: Jest. Wiślanie 69. Do przerwy 01 w Radiu Cenzura.

0: I trach. Wiślanie 69. Do przerwy 01. Wow, tak. Przygoda każdej chwili szkoda. To zdecydowanie cytat zapamiętany. Widzisz, nie wiedziałem, że to akurat z tej piosenki.
1: No także nie powinno cię dziwić, że wykopek się dla mnie strasznie spodobał i chciałem go mieć, no i poszedł. Poszedł w radiu, od razu jak słyszę to mi się gęba śmieje. Jest to też taki naprawdę...

0: Dobry budzik, dobry budzik, bo warto otworzyć oczka, popatrzeć chwilę na świat i
1: nawet jak
0: i po
1: jest
0: prostu
1: środek irlandzkiej zimy.
0: Każdej chwili szkoda. Nawet, no właśnie przepadło to gdzieś w środku tej irlandzkiej zimy, więc no trudno. Teraz nie wiem, czy czekaj chwilkę, bo
1: czekaj.
0: Teraz będzie Tośka.
1: Teraz będzie Tośka. Numer właściwy.
0: Tak, to jest z kolei kawałek, który też jest ważny i też jest związany z przeprowadzką na wyspę. No i dlatego też będzie tytuł Perłowa Łódź Antonina Krzysztoń, czyli dla fanów Tośka.
1: To jest ta pani, która tam posiadała, no, tak się mówiło, posiadała knajpę we Wrocławiu.
0: Nie, to Martyna. Martyna Jakubowicz, którą też dzisiaj miałem, że tak powiem, w drugiej ręce. Martyna w gumowej róży, tak, gumowa róża. Natomiast Antonina Krzysztoń, można powiedzieć, że tak, Antonina Krzysztoń reprezentuje taką poezję uduchowioną i studiowała na Akademii Teologii Katolickiej. Jest taką, była, występowała w kabarecie pod egidą. Jest, można powiedzieć, nie jest popularną artystką, ale jest w tych kręgach poezji, takich jakichś, wydała dwie albo trzy płyty nawet, więc nie, no płyt widzę jest kilkanaście.
1: Ale
0: takie moje wędrowanie było złotą płytą i przyniosło jej taki jest zresztą bardzo piękna płyta z pięknymi tekstami. To nie jest muzyka znacznie odmienna od solówek moich herosów gitarowych.
1: No to raczej tak, goście skrajnej łagodności raczej.
0: No takiej mega łagodności i można powiedzieć, to jest taka już, dla mnie jest to jakaś tam sztuka wyższa. Mam bardzo, bardzo dużo pokory wobec ludzi, którzy no próbują latać te 10 centymetrów nad chodnikiem, też po prostu swoją taką transcendencją, no i to jest coś pięknego. No i tą Martynę tak miałem po tej drugiej stronie, tego diabła w ludzkiej skórze, jakby miałem okazję kiedyś prawie, że urwać sobie film w jej knajpie. Ona kocha artystów, artyści ją kochali, wszyscy wrocławscy, gumowa róża w piwnicach BWA, biura wystaw artystycznych. No jest na pewno miejscem, w którym mnóstwo ludzi ma jakieś tam wspomnienia związane z właśnie z tym lokalem i z gośćmi, którzy tam ten lokal odwiedzali.
1: Ja tam
0: ale
1: byłem,
0: to może będzie następnym razem.
1: No ale tak, właśnie, się nie wiem, czemu mi się pomieszały te dwie panie.
0: I tak, tutaj dzisiaj to ta jasna strona mocy. Ale druga też jest jasna, no nie wiem. Obie strony są jasne akurat w tym wypadku.
1: Jasna i jaśniejsza. To będzie jaśniejsza, tak?
0: No, może się akurat komuś spodoba, a może to będzie moment, w którym zgaśnie radiocenzura. No, zobaczymy.
1: Przypłynęłaś perłową łodzią, mówisz. Dobrze. Antonina Krzysztoń, Perłowa Łódź w Radiocenzura.

0: Antonina Krzysztoń. Perłowa Łódź, taka piosenka bardzo ładna, spokojna, w sam raz na tą porę dnia przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA. Idziesz, to chodź.
1: Idę.
0: Chodź do ogniska, chodź, bo zaśpiewała nam Antonina, wyśpiewała nam wszystkie nuty z gitarą.
1: Wiem. Tak, no tutaj, no niestety, takie geny też mam.
0: Bardzo dobrze, no ja też mam, wiesz, bardzo, bardzo ładna piosenka, co dużo mówić. Czy ty przypłynąłeś łodzią do Irlandii?
1: Tak, tak, ja przypłynąłem w ogóle z takich okolicznościach, trochę jak co gryzie Gilberta Grape'a w filmie, wiesz, jakby z przyczepą kempingową i promem. Mhm.
0: Okay.
1: To było też znamienne, że na promie wyszedłem na papierosa. Ja sobie wyobrażałem ten Dublin jako taki port Dublin w ogóle, no przynajmniej...
0: jak Rotterdam.
1: No tak, no przynajmniej jakiś taki mały Gdańsk, nie? No zostałem poczęstowany też joycikiem zaraz na tym papierosku. I lunchek, tam od razu 1000 pytań właśnie, a mówię, no pierwszy raz do Irlandii, tak, no i taki, byłem taki podekscytowany, zdenerwowany, można powiedzieć, podjarany, no, welcome to Ireland, no i kurde, na horyzoncie pojawiły się dwa kominy, no, myślałem, że to na razie pływamy pod jakąś wioskę pod Dublinem, nie? Próbowałem to sobie jakoś wytłumaczyć, że zaistnieć chciałbym dla niej i coś dla niej znaczyć. No niestety.
0: Tak, stało się to, co miało się stać. Widzisz. No,
1: tak jest.
0: Tak, no ja pamiętam też te dwa kominy, widzisz, nie pamiętam już, czy zagrałem YouTube, czy nie zagrałem jeszcze, ale pamiętam te dwa kominy z kawałka YouTube Pride, z takiego teledysku właśnie, który się zaczyna przelotem nad właśnie nad tym ujściem Liffey do Zatoki Dublińskiej z mostem, z podnoszonym mostem, jak go się nazywa, Eastlink, tak? I właśnie dwa kominy charakterystyczne. Pamiętam później właśnie miłe jakby spotkanie na własne oczy tego widoku. Ale okolica jakby niewiele się zmieniła od czasów tego teledysku Bono. Bono jeszcze miał wtedy takiego, jak to się mówi, płetwę, czy jak to się mówi, z tyłu takiego miał. Na Limala trochę był taki zrobiony.
1: A, rozumiem, bo, rozumiem.
0: Pamiętasz In the Name of Love? Tak,
1: pamiętam tą fryzurę, bo ja mieszkałem w Bursie, więc był przekrój.
0: Okej. Miałeś paru Limalów tam, tak?
1: Był przekrój. Były za to też... To były przemocowe czasy, które dostaliśmy.
0: Tak, byliśmy przemocowi.
1: Byliśmy przemocowi, tak.
0: Okej. No dobrze.
1: Pośmialiśmy się, to teraz tutaj pora, gospodarzu. Pora szalej.
0: Szaleje, no trochę właśnie też przemocowo. Bo po rozpadzie zespołu w zasadzie karierę solową zaczął Tricky. Gdzieś, kiedy ta kariera solowa się jego zaczęła? W 95. Wydał słynną płytę Maxim Quay. Tak to po latach się dowiedziałem, że to w sumie było nazwisko jego matki, Maxim Quay. Albo Key. Bo jego kuzynem z kolei jest ten, wiesz, inny śpiewak. Finlay Quay. Czyli jakby ta sama rodzina. Ale anyway, Tricky zasłynął najbardziej z udziału w zespole Massive Attack, który to zespół, to już właśnie, ostatnio były jakieś podsumowania, że od debiutanckiej płyty Massive Attack minęło 35 lat, natomiast od, później jeszcze była jakaś taka znana płyta, która też jakieś już 25 lat albo coś w tym stylu. Horror. Anyway, Tricky był takim problematycznym członkiem zespołu Massive Attack i no też troszeczkę chyba leniwym, to może po co tutaj używać takich dużych słów. Dość powiedzieć, że w tej piosence usłyszymy znane wersy z innego nagrania właśnie z zespołem Massive Attack. Bodajże to leciało, to na pewno leciało w audycji Karmakoma, tak. Że tak powiem, Tricky właśnie po rozstaniu z zespołem recyklingował sobie troszkę ten tekst na własne potrzeby. A sample też w ogóle ten numer nieszczęście, kawał nieszczęścia. Bo znany właśnie smyczki z tego numeru to również sample wykorzystany przez jakże oni się nazywali, Portishead, w innym ich znanym hiciorze Give Me a Reason. Ale my posłuchamy sobie dzisiaj Trickiego, który mówi nam o tym, że hell is round the corner. Posłuchaj.
1: Jeszcze mogę ci coś.
0: Proszę, tutaj... Śmiało.
1: Bo jako taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, że znany mi kolega robił teledyski dla niego.
0: I
1: jest taka piosenka. Tak. Jest taka piosenka Palestinian Girl. Ja ją chciałem puścić w zeszłym tygodniu.
0: No, proszę.
1: I sobie to przesunąłem też, a tu widzę dzisiaj Tricky wchodzi od ciebie, a miało wejść właśnie jako byłem na takim pokazie teledysków, kiedy on wrócił z Anglii, w naszym domu kultury lokalnym po prostu był pokaz jego osiągnięć różnych i tak dalej, jakiś tam, no i między innymi robił dla Trickiego, także pewnie jest jeszcze wiele anegdot o
0: Tricky bardzo lubi, myślę właśnie, wiesz, no, choćby po tym epizodzie z recyklingowanym tekstem, on lubi się posilić, myślę, różnymi współpracownikami. W sumie widzisz, ciekawe, bo prawie że poleciał w zeszłym tygodniu w przedziale bardziej współczesności, bo podobała mi się też bardzo płyta Blowback Trickiego, która, jak się widzisz, okazało, była tak naprawdę zrobiona dla kasy, dla mamony. Tricky też tam właśnie zaprosił wielu gości i po prostu zrobił płytę taką pełną przebojów. Tam w ogóle chyba pół Red Hot Chili Peppers na tej płycie grało co najmniej. I dużo fajnych numerów, no ale widzisz, wylądował jednak troszeczkę wcześniej, w początkach swojej kariery solowej, stamtąd go pamiętam, stamtąd no, polubiłem go jakby dalej, no, że ten jego taki klimat jakoś tam przypasował. Nieszczęśliwa historia, tak że tak powiem, życiowo, bo tam jakieś tragedie z cyklu, śmierć dziecka, córki chyba. Anyway, ale jeszcze wracając do polskich akcentów, to bo kiedyś właśnie w czasach debiutanckiej płyty i w sumie najbardziej kojarzony też z żeńskim głosem w duecie, głosem Martiny Topley Baird, a obecnie jakaś polsko brzmiąca, znaczy dziewczyna, która śpiewa z Trickiem obecnie, ma właśnie jakieś bardzo polsko brzmiące nazwisko.
1: Tak. Bo to jest chyba Polka i ja chyba nawet słuchałem kiedyś wywiadu z nią.
0: No widzisz.
1: No,
0: no ale
1: czy
0: okay.
1: Tutaj nie ma jakby, nie jest nie ślepy nabój.
0: No nie ślepy, ale sięgniemy sobie troszeczkę dalej w lata 90. Na gorąco, po rozstaniu z Massive Attack. Hell is round the corner w Radiu Cenzura.
2: I stand firm for us. soil. Little rock and fall, so they gypsy. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't you see? Let me take you down the corridors of my life.

0: Ricky. Hell is round the corner. W Radiu Cenzura, w audycji Muzyczne DNA, to prosto ode mnie próbeczka. Z czasów młodzieńczych wyborów, które to wypadły na jakieś lata 90. Z grubsza rzecz biorąc, tak, taki dziaderski skład dziś. Halo, Don Roberto, jesteś tam?
1: Tak, jestem.
0: Sprawdzam obecność. Tak, no, tak jeszcze dodając kilka detali, prostując, że tak powiem, to właśnie córka Trickiego, która to była też córka z Martiną Topley Bird, razem splodzona, że tak powiem, odebrała sobie życie w 2019 roku. Także taka tragiczny akcent w życiu Trickiego. Myślę, nie pierwszy, bo tam jakieś też jego matka chyba popełniła samobójstwo i po tym był jakoś przerzucany wśród rodziny, że tak powiem, z miejsca na miejsce. Coś jego wujkowie byli podobno grubymi kryminalistami i tak dalej. Nic dziwnego, że takie właśnie mroczne klimaty raczej od Trickiego. Okej, no myślę, że możemy opuścić mroki młodzieńczych wyborów i udać się we współczesności jasność. Co ty na to, Don Roberto?
1: No, ja jestem za. No tutaj już tak mi się dzisiaj udzielił ten wakacyjny sznyt tej pogody.
0: Już niedługo, już chyba po wszystkim jest, tak?
1: Ja wiem, ale w sensie, nie chciałem tego...
0: Na chwilkę.
1: Tak, wiem.
0: Być jeszcze ładnie w piątek i później już ma być po wszystkim. Wybacz, już, mówisz, słuchaczku, tak, tutaj wiadomości pogodowe.
1: Krótki to był zryw.
0: Tak, ale mieliśmy takie to właśnie jest życie w Irlandii, że człowiek
1: i tak był
0: się.
1: Dzień stulecia, nie?
0: No tak, od razu rekord. No wie, prosto z zimowej kurtki wskoczyliśmy w shorty, w temperatury tam powyżej sięgały. Jaki rekord był? 30 z kawałkiem tam, tak?
1: 30,5 albo coś koło tego. No.
0: 30,5, wow. Dobrze, że mam tu otwieracz do jakichś napojów chłodzących, otwieracz z firmowy Radia Cenzura. Ciekawe, czy można gdzieś takie dostać.
1: Tylko od prezesa, własnoręcznie.
0: Własnoręcznie tłoczone, tak. Pozdrawiamy serdecznie prezesa. No i okej, Roberto, no masz pierwszeństwo jak zwykle jako gość i współpracownik. I kolaborant.
1: Jako gość i nie gość. To co? No tutaj też będzie taka współczesność, która się... No właśnie, dlatego, że to muzyka reggae, to ona czasami na lato jest jak znalazł, na takie właśnie słoneczne dni można się pobujać. Chociaż kawałek poleci troszkę taki smutny, bo jak łzy pod tytułem, ale w sumie tekst jest pozytyw, że problemy mijają tak jak łzy, więc pozytywnie. Pozytywnie zespół z Kluczborka działa od 1982 roku. Byłem na kilku koncertach. Poznałem Jarka też tak osobiście i ekipę jakby Jarka, czyli wokalistę.
0: No właśnie. Wiesz, bo słuchacz.
1: Jarka Kowalczyka. Mówię. Tak. Jarka Kowalczyka. Zespół tam zmienił nazwę, bo na początku się nazywał Bakrzyż przez normalnie, tak jak po polsku się pisze. Ale przez Szysz.
0: Okej.
1: Okay. A ja później tak się zmienił właśnie na Bakrzyż. Tak, tak. A tam też skład się zmienił, więc były jakieś, podejrzewam, takie okay. Właśnie personalne, dziwne rzeczy.
0: Coś jak wiadomo, zespół Kombi.
1: No trochę tak, ale no świętowali w 25-lecie istnienia, a niedawno 30-lecie już było i nawet lepiej. W 22 roku wydali płytę Ego bądź Ego. Ten kawałek był na singlu i na płycie Forever. Forever w sumie to się tak czyta. No jest to dla mnie taki zespół trochę osobisty, właśnie też dlatego, że w niektórych teledyskach mogę znaleźć swoich przyjaciół, stare czasy z ekipy. Mieszkałem w Opolu 7 lat ponad, więc jeszcze tam później sobie przyjeżdżałem. No więc jest tam gdzieś jakiś taki zakorzeniony sentyment do ludzi, miejsc, do ekipy. No, czasem tęsknię, jest spoko.
0: Okej, to dobrze. No, to najważniejsze.
1: Jest spoko. Ale no, jest to cały czas współczesność, nie? Jestem teraźniejszy też, ja myślę. Więc no co?
0: To słuchamy.
1: Zapraszam.
0: Coś na letnie wieczory. Ciepłe letnie wieczory. Bakszysz jak łzy w Radiu Cenzura.

0: Bakrzysz.
1: Jak łzy. W radiu cenzura. Tak jak łzy, mija ta audycja pomalutku, ale jeszcze został jeden punkt programu. Także nie, bez paniki. Nie ma co łapać za palto.
2: Jestem.
1: Jesteś. Bardzo dobrze, Don Roberto. Bardzo ładna, bujająca piosenka, tak jak mówiłeś. Dobra na słoneczne i nie tylko słoneczne dni. Nie pamiętam dokładnie jakichś chyba przebojów zespołu Bakrzysz z czasów ich, wiesz, świetności w czasach naszej
2: starych? Oj. Ze starych, no to na przykład, oj, teraz to mam, to mi zrobiłeś ćwieka.
1: Po jednej nutce może, po jednej nutce, albo z profesjonalnym podkładem muzycznym.
2: Każdy czas, czas chyba jest tytuł.
1: No okej, okay, ale zespół działa prężnie dalej, tak?
2: No, tam się już jakby udzielają co jakiś czas. Mówię, ostatnia płyta 2022. Myślę, że 3 lata temu widzę, że są jakieś kawałki.
1: Koncertują, rzucone, festiwale. Więc,
2: tak, Ostróda. No, kiedyś w Bielawie też było przecież, nie?
1: No, proszę. Było, ale już nie ma. Nic nie ma, nic nie będzie.
2: Ja przeżyłem, nic nie będzie. Wszystko zlikwidujemy.
1: Tak zrobili, że nic nie będzie.
2: Okej.
1: Tak, reggae kocia muzyka, jak śpiewał kiedyś Maleńczuk. Ale chyba on nie lubił reggae bardzo, czy tak tylko kokietował?
2: Jakby z tego starego to jest One Love chyba, nie? Taki kawałek z 93 roku.
1: Ze starego Bakrzysza, okej.
2: Okay. Stary Bakrzysz, no. Ale Rocket, wiesz, no jest ta płyta jakby One Love, bo był i kawałek, i tam jest samotność, Illegal, manifestuje trochę po angielsku, Respect, Do You Know, Good Life, Illegal, Gravitation, no.
1: Tak, niby taka egzotyczna scena niby taka, prawda? A w Polsce było to, tak, chyba nawet kronika filmowa. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą. Który to rok był, kiedy weszła słynna ustawa?
2: Oj, nie wiem.
1: Nie pamiętasz?
2: Już.
1: Już jakiś chyba nowy, to już było po tak zwanym okrągłym stole.
2: A no tak, tak, to już było grubo chyba nawet po.
1: Anyway, to były dawne czasy, a jesteśmy we współczesności, miły słuchaczku. Jeżeli już o Bakrzyszu powiedzieliśmy wszystko, to w takim razie może wskoczę, wiesz, ze swoim kawałkiem. Nie słyszę sprzeciwu.
2: No, jest okej. Okay. No bo wiesz, to jest też tak, że Bakrzysz jakby o nim można opowiadać, ale no ja bardziej zachęcam, żeby sobie, jak ktoś nie lubi takiej muzyki, to i tak nie posłucha, a jak ktoś lubi, no to zna.
1: To na pewno zna, tak.
2: Bo jest to jakby od 82 roku, no to już jest trochę czasu, 40 lat, 40, ojejku, my goodness.
1: No widzisz, jak już widzisz, 35 lat od trip-hopu już jest to, co dopiero mówić o polskim reggae. Kawał historii Armii i Mazur, ale wróćmy z uporem maniaka, próbuję wrócić tutaj do rzeczywistości, do real time'u, do tego stopnia, że nawet znalazłem zespół, który wydał debiutancką płytę w 2024. I w ogóle numer, myślałem, że już miał się znaleźć tak dawno, tylko nie mogłem go znaleźć. Za Chiny Ludowe nie mogłem go znaleźć. Był grany przez radio, ale nie wyłapałem ani artysty, ani tytułu. Zapamiętałem sobie, stał się moim takim robakiem w uchu i jak przyszło do tego, żeby go poszukać, to znałem jakieś tylko fragmenty tekstu, które są na tyle popularne, że no, wyskakiwało bardzo dużo różnych opcji. Wszystko tylko nie to. I już nawet miałem inny numer na dzisiaj przygotowany, ale w radio poleciał ich następny numer i jakoś skojarzyłem głos, że to musi być ten sam głos. I chwyciwszy szybko za cyfrowe pomagacze, zlokalizowałem zespół i zlokalizowałem potem szybko utwór. I tak sobie poleci, bo okazało się, że jakoś niedawno nawet chyba wydali na świeżo jakąś płytę Maybe Not Tonight. I z tej płyty było właśnie granych, jak tą pobieżnie ją sobie przesłuchałem, to no, znałem już kilka numerów tego zespołu, jak się okazuje. Ale jak mówię, debiut w 2024, dziewczyński zespół. Sporo dziewczyn łapie ostatnio za gitary i zakłada zespoły i takie grające troszeczkę punkowo, troszeczkę tak na ostro i krzycząco. Ten bardziej, może bardziej popowe aspiracje. Zespół Lime Garden, zespół z Brighton, tak jak mówię, dziewczyński, bo chyba same panie na pokładzie. Od perkusji przez bas po gitary. No i na wokalu naturalnie. A kawałek nazywa się All Bad Parts. Tak długo go nie mogłem znaleźć. Tygodniami. Ale w końcu znalazłem. Więc posłuchajmy sobie. U Baby. Jak można było znaleźć po prostu jak Jugę w stogu siana. Znając tylko takie fragmenty tekstu, jak u Baby. Zatem posłuchajmy.
2: To ta technologia, widzisz.
1: Technologia. Lime Garden, All Bad Parts. W radiu Cenzura.

0: Lime Garden, All Bad Parts, That's What I've Got, czyli wszystkie złe podzespoły, to z czego się składam. Tak można w poetyckim tłumaczeniu oddać sens tej piosenki. Zobaczymy. Wygląda na to, że odbyli, że tak powiem, odbębnili już ten etap koncertowania na festiwalach i zdobyli sobie tam jakiś posłuch, można powiedzieć. Może będzie jakaś trasa, zobaczymy, może zagrają gdzieś w okolicy. Ciekawie zobaczyć, ale sporo, właśnie zauważyłem, że bardzo sporo dziewczyńskich zespołów ostatnio. Także chyba tak jak kiedyś kobiety na traktory, tak teraz kobiety do gitary.
1: Kobiety za gitary.
0: Dokładnie.
1: No tak, ja też to obserwuję, ten trend na social mediach. To jest po prostu taki trend teraz i musimy z tym żyć.
0: Roberto. Zabrzmiałeś tutaj jak jakiś MSS co najmniej. Czyli męska szowinistyczna świnka.
1: Musimy z tym żyć, cóż zrobić.
0: Będziemy musieli
1: żyć. Oglądam. Skoro oglądam, to znaczy, że jest. Potrafią. Umią w gitary czasem.
0: Umią. Dobrze mówisz. Umią i my, ale co, przyszła chyba pora na smutnego newsa. Znaczy, może smutnego, a może nie. No, ja tak trochę też jakby z ulgą i z przyjemnością, że tak powiem. Ale z jednej strony, a z drugiej trochę będzie szkoda, nie? Bo miły słuchaczku, ja zameldowałem już prezesowi, dostałem zgodę z centrali i wygląda na to, że będziemy zamykać tą serię muzycznego dna, że będzie to po prostu ostatni odcinek tej serii. Zrobimy sobie przerwę na pewno na czas letni. Bardzo mało czasu ostatnio, najpiękniejszy czas roku jak zwykle, najbardziej zajęty, więc taka środa, szczególnie w kontekście pszczół, bardzo pomocna będzie. I odpoczniemy sobie troszeczkę od nadawania. Zrelaksujemy się w promieniach letniego słońca, a potem na jesień być może powrócimy. Powrócimy, nie? Jak zły szeląg albo jak bumerang. Czy coś w tym stylu.
1: Tornero normalnie.
0: Tornero.
1: Powrócę tu.
0: A, właśnie. Tak będzie. A na dzień dzisiejszy będzie to właśnie końcóweczka, kawałeczka. I pora, myślę, że też zrobić ukłon w stronę miłego słuchaczka. Co tutaj zapraszam ciebie, że tak powiem, Roberto, przodem.
1: Tak, ja dziękuję serdecznie za tą możliwość przeżycia tej fajnej przygody na falach Radia Cenzura. No dziękuję tobie, książę, też za zaproszenia regularne, co prawda się zrobiło to,
0: no
1: bardzo, bardzo interesujące dla mnie, ciekawe i
0: zajęło mi
1: i czasami
0: trzy audycje mi zajęło, żeby zrobić z ciebie, widzisz, tutaj speakera jakiegoś w końcu, no, ale nareszcie mogę powiedzieć, że jesteś zawodowym speakerem, Don Roberto.
1: A dziękuję serdecznie. Ta trema, nie zapomnę tremy pierwszego razu jeszcze u prezesa normalnie w
0: studio,
1: mateczniku radia.
0: Tak. To można powiedzieć, że to
1: głos mi się łamał.
0: Jak grota w Jeruzalem, można by powiedzieć. W kontekście Radia Cenzura naturalnie.
1: Tak.
0: Dużo się zmieniło od tego czasu. Pozdrawiamy serdecznie prezesa, pozdrawiamy zespół Radia Cenzura, dzięki któremu mogliśmy sobie tutaj swawolić w środowe wieczory dotychczas i w nadziei, że będziemy sobie mogli jeszcze poswawolić w przyszłości. Roberto, dziękuję za wiele tygodni wspólnego samplowania tych tutaj różnych próbek. Wiesz, przepalone, ile tutaj kubików drewna poszło w muzyczne ognisko, to niezliczone, niezliczone. Tym bardziej, że zima była długa, więc trzeba było ostro palić w piecu.
1: Tak jest.
0: Także dzięki jeszcze raz Tobie, Don Roberto, dziękujemy Radiu Cenzura.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy Tobie przede wszystkim, miły słuchaczku, za gościnne uszko i zapraszamy w przyszłości, a na dziś nie zostało nic innego, jak życzyć Ci kolorowych snów. Dobranoc.

Kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak Huba Buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

myśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radio Cenzura, przy mikrofonie jak co tydzień Mariusz Majchrzak. Mamy czwartek, 4 czerwca. Dziś mam dla Was przekrój 10 numerów, bardzo różnych gatunkowo, ale też taka muzyka w duszy mi gra i chciałem się z nią dzisiaj z Wami podzielić, jak tak naprawdę w każdym odcinku tej audycji. Od popu, po alternatywę, po spokojniejsze balladowe dźwięki. Będzie i po polsku, i po angielsku. Będzie trochę gitarowo. Zapraszam Was serdecznie do słuchania.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: love you.
1: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Dzień dobry, dzień dobry. Długi weekend i trochę za nami. Pogoda nam generalnie co do zasady dopisała. Trochę nam dogrzewa, korzystajmy z lata. A my spotykamy się jak co czwartek w audycji Emitypy bez tajemnic. Mirosław Mikołajczyk i Maciej Witkowski. Witaj, Macieju.
1: Witam Ciebie, Mirosławie, i witam wszystkich naszych, no, tych, którzy nas słuchają, no.
0: Emitypy i bez tajemnic. Bez tajemnic, czyli odkrywamy to, co często jest oczywiste, a na co zwracamy małą uwagę, albo nie zwracamy uwagę w ogóle. Tak jak na przykład powietrze. Ile razy dziennie masz świadomość, że wciągasz w siebie powietrze, które de facto daje ci życie. No, minutę wytrzymasz bez i nagle brakuje, tak? Ale kiedy ono jest normalnie i funkcjonuje, to nikt tego nie zauważa. I kiedyś usłyszałem takie fajne zdanie, że basista w zespole jest jak hydraulik. Nikt go nie słyszy, dopóki coś nie spieprzy. I podobnie jest z nami. Jeżeli wszystko działa jak należy, to w ogóle nie zwracamy uwagi i traktujemy to jako oczywistość, ale bardzo szybko reagujemy w różny sposób, jeżeli jest, ja to nazywam, jakaś anomalia, jeżeli jest coś nie tak, jeżeli nam coś nie współgra. I właśnie dzisiaj, Macieju, po tych ostatnich audycjach dotyczących kontekstu, przepływu, trivium, chciałbym dotknąć tematu, który wydaje się odległy, czyli nasze działanie, w jaki sposób działamy, cokolwiek to będziemy wsadzali w to, a w jaki sposób się porozumiewamy i czy te dwie rzeczy idą w parze. No od razu powiem, że idą oczywiście w parze, patrząc przez pryzmat, przez schematykę czy systematykę emitypologiczną. Bardzo łatwo wtedy jest dostrzec pewne elementy i zrozumieć pewne elementy, pewne formy zachowania. No bo wiesz, jeżeli zapytamy tak naprawdę, no dlaczego ludzie się nie porozumiewają, tak? Od czego zależy zrozumienie, od czego zależy porozumienie? No to no, można wymieniać, no ale właśnie może od tego zacznijmy. Jak myślisz, z twojego doświadczenia, od czego zależy porozumienie między ludźmi, między stronami, czyli dwojgiem ludzi, nie?
1: No, szeroki temat, ale zacznijmy może od początku. Generalnie ja mam takie dziwne wyobrażenie, że każdy człowiek jest dobry, ma dobre intencje.
0: No to
1: Ale.
0: przepraszam, to od razu pytanie korygujące, bo tutaj staramy się w tej audycji zwracać uwagę na rozróżnienia słów. Każdy człowiek jest dobry, bo ma, i ma dobre intencje. To, że ktoś ma dobre intencje, to znaczy, że jest dobry?
1: No właśnie, chciałem, tylko mi
0: Okej,
1: przerwałeś. No właśnie, w
0: dobra.
1: tym jest cały dylemat, że to, że ktoś ma dobre intencje i uważa siebie za osobę dobrą, to nie znaczy, że druga osoba, która słyszy dany komunikat, z tym komunikatem się zgadza, ponieważ ona ma, może mieć swoje wyobrażenia na temat słów i intencji. Te intencje mogą być zupełnie inne. Bardzo często te intencje tej drugiej osoby, która słyszy, mogą być związane na przykład z jego niskim poczuciem własnej wartości. I tu taki przykład. Mój syn kiedyś w szkole powiedział koleżance, bo ona chciała gdzieś tam się schować, nie? Grali tam w coś, wchowanego chyba. I on jej mówi: słuchaj, ty się tam nie zmieścisz. Myślał tylko, że po prostu jaka intencja była osoby tej dziewczyny? Obraziła się na niego, że powiedział jej, że jest gruba. Ale on nie miał w ogóle nawet tego na myśli. No miał akurat rozeznanie, że ona tam, i to jest za mało miejsca, żeby ona tam wlazła. A nie miał w ogóle w głowie, że ona jest gruba. I teraz zobacz. Inny był komunikat, inny odbiór. No i teraz właśnie jest ta różnica między komunikatem a odbiorem komunikatu, polega między innymi na naszych nieporozumieniach.
0: Odwróćmy szyk.
1: Okej.
0: Nasze nieporozumienia wynikają z błędnego i z błędnej interpretacji komunikatu.
1: Tak. Dobrze, okej. Jasne. No właśnie. I teraz zobacz, w momencie, kiedy bardzo często, ponieważ no, jakby nie patrzeć, każdy jest inny, każdy inaczej interpretuje słowa. Jak sam mówiłeś, słowa to jest. Czekaj, jak to było? Jak mówiłeś, że jest nie.
0: Słowa to są nieudolne piktogramy naszych myśli.
1: Dokładnie. A myśli są związane z naszymi intencjami. I teraz zobacz, przyjmując zasadę, że każdy jest dobry, to każdy chce mieć dobre intencje. Ale niekoniecznie te dobre intencje będą dobrze zrozumiane. W związku z tym, to, co słyszymy, nie zawsze jest tym, co jest związane z naszym komunikatem. No to tak na początek. To
0: No.
1: teraz, jak to wygląda emitypowo?
0: To ja tak tradycyjnie powiem, fajnie to opisałeś, świetnie opowiedziałeś o tym, ale co z tego wynika? Bo ja usłyszałem, ale to oczywiście to teraz takie, wiesz, moje zboczenie zawodowe. Ja usłyszałem, no wiesz, rośnie drzewo i ono ma różne gałęzie i te gałęzie czasami zahaczają o inne gałęzie. I to drugie drzewo jest zahaczane i czasami kora będzie obtarta. Czyli opowiedziałeś o czymś, co obserwujemy. Ale zwróć uwagę, no ja ci dziękuję za to, tak? Bo to jest właśnie świetny przykład, że taka informacja niewiele wnosi, no bo co ona wnosi? Oprócz opisania sytuacji. I to opisania tej sytuacji z jakiegoś punktu widzenia. I popatrz, wszystko się zgadza, wszystko jest prawdą. Tylko co dalej? Tylko co dalej?
1: No
0: Dwoje ludzi, no właśnie, źle zrozumiało intencje, ten miał dobre intencje, ten nie miał dobre intencje. I tak pływamy. I zwróć uwagę, że my również uczymy się w ten sposób mówić ogólnie prawdy, które na pewno pasują, bo wtedy mówimy fajnie, wtedy mówimy dobrze, a już, że tak powiem, mocnym przerysowaniem takiej formuły, no jest cała scena polityczna na świecie, czy dyplomatyczna, tak? Kiedy się bardzo dużo mówi, ale żadnej treści, z tego nic nie wynika, żadnego oprócz haseł. Bo należy to, bo trzeba to. Nie za wiele wynika. Brak tutaj jest jakby skonkretyzowanego kierunku działania według mnie i według tego, czym się zajmuję, diagnostyki, tak? No bo teraz to zgadzam się z tym. Każdy człowiek ma dobre, generalnie dobre intencje. Nawet jeżeli ma jakieś intencje, które nazwalibyśmy, że są niedobre, to u źródła one wynikają z dobra. Natomiast, czy to, że ma dobre intencje, to jest równoznaczne, że jest dobrym człowiekiem? No nie, bo intencje dopiero ma w środku, a sposób, w jaki je przedstawia, to jest zupełnie inna rzecz. No i weź takie malutkie dziecko, które jeszcze nie umie mówić, albo dopiero zaczyna mówić. I on pokazuje, a ty jako dorosły nie rozumiesz, wiesz, czujesz, że ono coś chce. I ono zaczyna nagle płakać. Czy jemu dzieje się krzywda? Czy jest głodne? Czy się uderzyło? Czy jest zagrożone? Nie, ale zaczyna jęczeć, płakać. Co to, z jakiego powodu? No proste. Jest coś bardzo usilnie chce, nieudolnie to w naszym mniemaniu przedstawia, ale w swoim mniemaniu przecież to dziecko ma dobre intencje. Ale
1: No tak.
0: jednocześnie potrafi ci zepsuć całe popołudnie swoją dobrą intencją, tak? To intencją ci psuje popołudnie, czy formą, w jaki ją przedstawia?
1: No zdecydowanie formą.
0: No i właśnie na tym chciałbym się bardzo skupić, właśnie na tej formie przedstawiania swoich intencji, ponieważ wydawać by się mogło, że przecież to jest takie, no jak forma, no każdy ma formę, przecież wiadomo, co jest ładne, co jest nieładne. Jak na kogoś krzyczysz, to jest nieładnie, jak mówisz grzecznie, to jest nieładnie. A tu okazuje się, że nie do końca jest to w pełni prawda, czyli jest to niepełna prawda, ponieważ można mówić grzecznie, miło i tak być nierozumianym albo niesłyszanym. I teraz, dlaczego o tym wspominam? Bo w momencie, kiedy poprowadzimy sobie pewną, jakby to powiedzieć, typologię sposobów zachowań funkcjonowania, to możemy wyodrębnić pewne grupy. I wiedzą o tym na przykład ci, którzy tam opisują na przykład języki miłości i tak dalej. Tak? Natomiast tu w emitypach, między innymi jednym z parametrów emitypów jest tak zwana dynamika. Czyli parametr, który nazywamy jako faktor, dynamika działania. I tutaj od razu powiem, bo to jest bardzo ważne, zobacz, dynamika. No każdemu może się skojarzyć ta dynamika z czymś innym, tak? Czytaj to, ten przykład, który powiedziałeś. Ty tam nie wejdziesz. To myślisz, że jestem gruba? Jak ty to rozumiesz? To teraz pytanie, co dalej z tym zrobić? No bo ja nie myślałem i mogę powiedzieć, nie myślę, że jesteś gruba. Ale... to jest zaprzeczanie już i to już powoduje, ale tak powiedziałeś. No nie, powiedziałem tylko, że się tam nie zmieścisz, bo ta dziura jest tak mała, że jest za mała na ciebie i na mnie też na przykład, tak? I to znaczy, że jestem gruby, ale zobacz, ile tutaj elementów bez zastanowienia wchodzi w zrozumienie. Czy on powiedział jakiekolwiek słowo, że gruba, otyła, w tych, no nie, po prostu proste stwierdzenie faktu, tam się nie zmieścisz. Tak? I teraz zobacz, my funkcjonując na co dzień, funkcjonujemy w pewnej, między innymi w pewnej dynamice, czyli znowu należałoby powiedzieć od początku, bardzo ważne, istotne sformułowanie, każdy człowiek ma w sobie wszystko. Wszystko. I mówiąc tutaj wszystko, mam na myśli te wszystkie parametry, które są ujęte w emitypie, czyli każdy człowiek ma kompletny emityp. Tyle tylko, że niektóre cechy w tym emitypie są jakby bardziej wyeksponowane, są bardziej wyczulone, a więc są bardziej dominujące niż pozostałe. Tak? I właśnie ten zespół cech dominujących niejako tworzy pewną wyjątkową mieszankę. I jednym z parametrów, tak jak powiedziałem, jest ta dynamika. Czyli faktor. I teraz zobacz, miałem okazję w tej chwili przebywać w takim fajnym towarzystwie i właśnie dużo żeśmy o tym rozmawiali na bazie naszych zachowań. Sytuacja bardzo prozaiczna. Coś tam robimy, każdy zajęty i nagle inna osoba wchodzi i mówi, ja, czy mogę sobie zrobić to i to herbatę? A zrób sobie, tak? I nagle albo weź, wyjdź, nie przeszkadzaj. I obraża się, wychodzi, bo nie może sobie nawet herbaty zrobić. Tymczasem przy rozebraniu tego na czynniki pierwsze okazuje się, że to właśnie jest to hasło. Tam się nie zmieścisz. To co, jestem gruba? Czyli słuchaj, nie przeszkadzaj teraz. Było inaczej, to skracam, ale wychodzi obrażona, że nie wolno jej czegoś zrobić, ta druga osoba, tak? I dopiero kiedy zaczynamy rozmawiać, to zobacz, co się zaczyna dziać. W momencie, kiedy każdy człowiek ma w sobie wszystko, ale pewne cechy bardziej dominujące, to u ciebie fundamentalnie dominującą cechą jest ogólnik, czyli minimum informacji, które jest niezbędne do rozpoznania danego tematu. Tu można by było nazwać pozornego rozpoznania, ponieważ ktoś inny, żeby można było powiedzieć rozpoznał temat, potrzebuje bardzo dużo szczegółów. No i teraz jeżeli te dwie osoby wejdą w komunikację, to na przykład tak jak ty powiesz, no hasło, resztę się dopytam w trakcie, czyli w procesie już będę dopytywał. Druga osoba, która potrzebuje dużo szczegółów, poczuje się, że ją zbywasz. Bo z jej punktu widzenia rzuciłeś się jakiś ochłap i ona ma niedobór informacji, więc dopytuje, bo żeby dobrze funkcjonować, nazwijmy to bezstresowo w cudzysłowie, to potrzebuje zebrać te informacje. Ale kiedy ona zaczyna dopytywać i o to, i taką możliwość, i taką możliwość, i taką możliwość, to taki twój fundament takich osób jak ty popatrzy, powie, czego on dupetruje, czemu on to rozdziera na czynniki pierwsze, po co się to upierdliwy jest taki, no wziąłby, robił, dlaczego? Bo nawet twoja percepcja nie jest w stanie przewidzieć i w ogóle się nie skupia na tym, co jeszcze może się wydarzyć, bo ona już jest skupiona na kolejnym elemencie, więc nie ma predyspozycji w konsekwencji do tego, żeby to dzielić na czworo, rozszczepywać i tak dalej, wchodzić głęboko. I co ważne, to nie to, że nie potrafi. Chodzi o to, że wchodzenie, a jednocześnie pilnowanie całości będzie dosyć sporym wysiłkiem, dosyć sporym uważnością, który pożera dużo energii. W konsekwencji będzie męczył. W konsekwencji będziemy czuli się, że nadmiernie, niepotrzebnie się wypalamy i tak dalej. Natomiast Ta druga osoba, taka szczegółowa, mówimy tutaj o fundamentalnych rzeczach, ona z kolei będzie się czuła wypalana, bo chce coś zrobić, ale ten lęk przed możliwością popełnienia błędu, błędnego kroku, zrobienia czegoś, będzie ją paraliżował. Efekt również będzie czuła się wypulona. No i teraz te dwie osoby, jak zaczną ze sobą funkcjonować, jak myślisz, jak długo trzeba będzie poczekać, żeby zaczęły się oskarżać wzajemnie, że jedno jest takie, a drugie jest takie, a ten jest toksyk, a ten jest toksyk, a ten jest taki, a ten jest taki?
1: Praktycznie od razu.
0: Praktycznie to bardzo szybko, jeżeli w ogóle dojdzie do relacji, jeżeli już w początkowym spotkaniu nie powiedzą, że nie chcą ze sobą rozmawiać, tak? Wzajemnie, bardziej albo mniej. Oczywiście to jest tylko ekstremalnie przykład przerysowany, bo to jest wiele czynników, które wpływa na to i mogą je zwiększać, zmniejszać. Ale teraz... Jeżeli takie osoby z jakiegokolwiek powodu są zmuszone do przebywania ze sobą, no to w zasadzie nie ma tutaj wielkiej filozofii. Mamy dwa rozwiązania, takie główne ścieżki, tak, i warianty tych rozwiązań ewentualnie. Pierwszy wariant to tworzymy sobie, jak ja to nazywam, strefę demarkacyjną. Jeden drugiego obchodzi łukiem, żeby tylko zminimalizować kontakt i wspólne działanie, tak? I wtedy pozornie wydaje nam się, że o, nie kłócą się. A druga możliwość, wejdą w zwarcie. I wtedy będziemy widzieli, że się kłócą, tak? Czyli zobacz, te same elementy mogą drastycznie, diametralnie, w dwojaki sposób, w przeciwny sposób się przedstawiać, ale wynika to dokładnie z tego samego źródła, czyli krótko mówiąc, innego sposobu porozumienia. I teraz zobacz, to jest element ten fundamentalny, o którym mówiłem, a dzisiaj chciałbym się zająć tą dynamiką. I teraz uwaga, dynamika nie chodzi o szybkość działania. Ślimak może funkcjonować dynamicznie, co nie oznacza, że szybko. A zając może być statyczny, co nie oznacza, że powolny. Prawda? Teraz dynamika działania, my ich rozróżniamy 5. Dlaczego 5? To też nie jest magiczna liczba. Odsyłam na mój kanał, tam jest jak powstaje wzorzec. I tu albo w ogóle to może dobrze by było, bo te pytania mi się pojawiają, więc być może dla wielu osób uzyskają w ten sposób odpowiedź. Często ludzie pytają, a dlaczego jest tyle osobowości, a dlaczego tyle działania tego, a dlaczego tyle tego? Popatrzcie, to wynika, tu trzeba odwrócić w ogóle rolę. Pomimo tego, że to od początku audycji powtarzamy, na czym bazuje psychocybernetyka? Zaczyna od zbudowania wzorca, a dopiero wtedy do tego wzorca dołączamy, przyporządkowujemy rzeczy. I to się nazywa dedukcja. Natomiast psychologia obserwuje zjawiska, obserwuje zachowania i próbuje stworzyć źródło. I to się nazywa indukcja, tak? Które jest lepsze, które jest gorsze? W ogóle w tych kategoriach nie robimy, co jest lepsze, woda czy powietrze. Abstrakcyjne pytanie, tak? Więc tu nie chodzi o.
1: Lewa ręka i prawa ręka,
0: która jest ważniejsza. No więc to są pytania abstrakcyjne, natomiast wyjaśniam to po to, żeby pokazując rozróżnienia, nie traktować tego jako porównanie lepsze, gorsze. Tak, Maćku.
1: Mirku, a możesz przedstawić słuchaczom i nawet i mnie wszystkie te części związane z naszymi tymi zachowaniami. Tam ile jest u ciebie? 7, tak?
0: Czego?
1: Jak ty to nazywasz?
0: Akurat nie ma żadnego parametru, który by miał 7 elementów.
1: Nie, nie, nie. Chodzi mi o
0: dynamikę.
1: O proszę?
0: Faktory? Tak, o dynamikę? Faktory 5.
1: Tak, 5. 5. Żeby się przedstawił i chodzi o to, żeby jak gdyby pokazać, że ktoś ma więcej tego, czy więcej tego, nie?
0: Tak, tak. I w emitypach to już nie mówimy, masz więcej tego, tylko idziemy tu troszkę skrótowo, masz taki faktor, czyli jest to cecha dominująca, tak? Tak jak u ciebie występuje drugi faktor, u mnie występuje akurat trzeci faktor, tak? Ktoś inny ma pierwszy, piąty, przy czym... Cyfra 1, 2, 5, słuchajcie, to są indeksy. Równie dobrze można by było nadać nazwy jakieś, równie dobrze można by było nadać, nie wiem, litery albo cokolwiek. No trzeba to rozróżnić, więc to jest akurat zindeksowane i nie ma znaczenia kolejność, bo to nie chodzi o kolejność, a o znaczenie indeksowe. Jak większość, tak? Tylko żeby tych indeksy się nie mieszały, jak tu oznaczamy 1, 2, 3, to gdzieś tam nazywamy nazwami, jakimiś określeniami archetypowymi i tak dalej. Natomiast dynamiki mamy 5. To wynika z bardzo prostej rzeczy, znowu ze schematu. schematu wejście, przetwarzanie, wyjście, o którym często mówimy, czy w kategoriach trivium, czy w kategoriach przepływu informacji, czy reakcji, emocji, refleksji i tak dalej. No więc teraz zobacz, jeżeli mamy wejście, przetwarzanie, wyjście, to wejście może być czułe, nieczułe, wyjście może być czułe, nieczułe, czyli aktywne, nieaktywne, aktywne, nieaktywne. No i teraz jeżeli mamy te kombinacje, to mamy cztery i tylko cztery możliwości kombinowania. Ale jeżeli wśród tych kombinacji czterech umieścisz siebie jako obserwator, to nagle możesz być oddziaływany na wejściu w sposób silny albo słaby, czyli krótko mówiąc, twoje wejście jest czułe albo nieczułe, tak? I teraz, jeżeli jest nieczułe, to nie odczuwasz siły oddziaływania zewnętrznego. Ale jeżeli jest czułe, to lekkie stuchnięcie i będziesz to odbierał, prawda? Czyli to jest twój subiektywny w środku odbiór. Ale również twoja reakcja może być silna albo słaba, czyli czuła, nieczuła. Jeżeli będzie czuła, to będzie objawiała się w sposób taki bardzo subtelny, bo wystarczy malutkie, bo to jest czucie. Ale dla świata zewnętrznego będzie to wyglądało jak nic nieznaczące. Dopiero kiedy masz wyjście nieczułe i żeby je pokazać, to musisz zrobić silny krok, to dla zewnętrznego świata będzie to bardzo wyraziste, tak? I pozornie wydaje się to taki paradoks, ale jak to zobaczysz na tym rysunku, no to się staje oczywiste, no faktycznie. Tak? No faktycznie tak się dzieje. No więc w momencie, kiedy zaczynamy rotację obserwatora z różnymi kombinacjami, no to powstaje pięć możliwości bycia obserwatorem, czyli pięć możliwości, na które oddziałuję i ja oddziałuję na innych. I stąd pięć dynamik. Tak mówiąc, w telegraficznym skrócie, graficznie to ładnie jest przedstawione, właśnie odsyłam do filmu, jak powstaje wzorzec. I teraz zobacz. Co ja zrobiłem? Czy ja teraz określam jakieś zachowania? Nie, ja tworzę wzorzec. Więcej możliwości w tym układzie nie ma. Oczywiście, że tych możliwości byłoby więcej, gdybyśmy przyjęli, że wejście może być czułe, nieczułe i neutralne. No to mamy trzy wejścia, tak? Trzy właściwości. I wyjście może być czułe, nieczułe, neutralne. No to mamy dwa parametry i trzy właściwości. W takim razie mamy osiem kombinacji, prawda? Z kombinatoryki. No i też nam by powstał wzorzec ośmiu kombinacji, tak? I teraz rzecz w tym, że to czułe, nieczułe i neutralne, to neutralne, choć istnieje, to się zawiera pomiędzy czułym, nieczułym. Tu można dalsze podziały tworzyć, ale one nie zmienią podziału źródłowego. No i Maćku, jeżeli teraz mamy pięć możliwości i potraktujemy je w podziale kompletnym, powtarzam dla technicznych, podział kompletny, jeżeli wezmę tą szklankę wody i całą resztę, to nic więcej we wszechświecie nie istnieje, bo cokolwiek wskażesz, cokolwiek wymyślisz, to albo zawiera się w zbiorze ta szklanka, albo zabiera się w zbiorze cała reszta. No to tu nam się stworzyło pięć zbiorów, tak? I te pięć zbiorów trzeba w tej chwili uzupełnić typowymi zachowaniami, czyli wszystkie możliwe zachowania, wszystkie, jakie tylko są, trzeba podzielić na te pięć zbiorów, przyporządkować każde potencjalne zachowanie do jednego ze zbiorów, tak? No i teraz zobacz, jeżeli weźmiesz sobie proces działania, jakiegokolwiek, cokolwiek chcesz zrobić, czy w myślach, czy fizycznie, czy w rzeczywistości, czy tylko w pamięci, czy tylko w poleceniu i tak dalej, to wszystko zaczyna się od tego, że mam pomysł. A może byśmy zrobili to? No to zacznijmy, od czego by tu zacząć, ale potem wchodzisz w proces działania, to kolejną robimy, a potem kończysz i patrzysz, o, skończone, cieszę się. I tak jak skończyłem, to patrzysz dalej i mówi, a może by to poprawić, a może by tu coś dodać, prawda? I zobacz, nazwij to po ludzku i w ten sposób zamyka ci się pewien rodzaj cyklu funkcjonowania. I teraz jeżeli ten cykl, masz wzorzec pięciu zbiorów, jeżeli ten cykl cały, który wymieniłem, proces całego tworzenia czegokolwiek, rozdzielisz na pięć grup, na pięć, no to powstaje, nam nie chce inaczej powstawać, jeżeli w tych pięciu podziale kompletnym zastosujemy znowu koniunkcję warunków. Charakterystyczne dla danego zbioru i wyraźnie różne od pozostałych zbiorów. Tak? Czyli coś musi być w danym zbiorze charakterystyczne i wyraźnie różne, żeby odróżnić od innych, okej? No i teraz zobacz, te elementy, czy te aksjomaty, jeżeli weźmiesz pod uwagę, no to ten podział staje się jakby oczywisty, On już, to już nie ma filozofii, to już nie ma działania, to jest tylko to, co wiesz, rozdzielasz. Tu granica, tu granica, tu granica, tu granica, przy czym granice są płynne, tak jak tęcza, tak? Przenika się. Im bardziej szczegółowo patrzysz, tym trudniej rozróżnić jest w tą czy w tą, ale z daleka wszystko widać, nie? Dlatego się mówi, że z boku widać więcej, bądź obserwatorem, to zauważysz więcej, niż będziesz w szczególe siedział gdzieś tam, tak? Bo stracisz kontekst, kontekst to poprzednie audycje. No i popatrz, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, no to jakiekolwiek działanie powstaje z jakby pragnienia, jeszcze niesprecyzowana. Co tak chodzisz? A bo mi się coś chce. U dzieci to pięknie widać, nudzę się. Coś by było. A może to? Nie. A może to? Nie. A może to? I to jest tak zwane, jeżeli przyjrzysz się w pełnemu, ja to teraz na skróty zrobię, dobrze? Jeżeli się przyjrzysz w pełni procesowi, no to ten proces może nie tyle rozpoczyna się, czy ten od czegoś trzeba zacząć, tak? Zacznijmy od tego procesu poszukiwania. Czyli to jest taki proces, który, czyli taka dynamika, która będzie się charakteryzowała, jak patrzymy z trzeciej perspektywy, to widzimy taką osobę jakby niezdecydowaną, niekonkretną. Przydałoby się coś, fajnie by było, żeby, a może byśmy to. I tu można powiedzieć, że ta dynamika to jest dynamika pełna wątpliwości, czyli taka osoba non-stop funkcjonuje jako dominująca cecha, dominująca dynamika w pewnej wątpliwości, bo jak już mu się wydaje, że coś wie, to nagle, a może jednak to? No bo to jest ta dominująca cecha poszukiwania, tak? No i teraz zobacz, to mamy taką dynamikę. Kolejną dynamiką jest na zasadzie, o, to kupimy samochód. I teraz zobacz, dynamika kupimy samochód, czy zbudujemy dom, czy posadzimy ogródek, to jest hasło, to jest jakby skonkretyzowanie, wytyczenie celu. Ja to mówię wyrzucenie sondy. Pyk, rzucam sondę daleko, a później po tym kłębku idę do tej sondy. I teraz, czy ja w momencie, kiedy rzucam pomysł, kiedy rzucam konkretyzację, czy ja myślę o przeszkodach, czy ja myślę o strategii dojścia, czy ja myślę, co mnie po drodze tworzy? No nie, można powiedzieć, że to jest to marzenie. Fajnie by było, prawda?
1: Mówisz o drugim faktorze, czyli
0: Nie,
1: o mnie.
0: nie, nie. Mówię o pierwszej faktorze akurat.
1: Okej.
0: Czyli to jest ten konkretny cel. Robimy tam i tam. Idziemy tam i tam. I to jest charakterystyka pierwszego faktora, jest taka, że jest to faktor, który my to w skrócie nazywamy, nie widzi granic, nie widzi, nie zauważa przeszkód, nie zauważa. On w ogóle nie zwraca w chwili, kiedy wytycza cel, nie zwraca uwagę na istniejącą. Dlaczego? Bo cała jakby dynamika jego działania jest ukierunkowana pod osiągnięcie tego efektu. Okay? Czyli jest to jakby droga, która ma go doprowadzić. No i co się dzieje, jeżeli on napotka przeszkodę? To zareaguje, czyli krótko mówiąc, powstaje nowy cel, ominąć tą przeszkodę do nadrzędnego celu. A więc zobacz, osoba, która ma cel i nic więcej, i pomiędzy sobą coś, to tak naprawdę będzie osoba bezproblemowa, bo ona nie będzie ci mówiła, a trzeba to, a trzeba to. Ona nie tworzy kłopotów. Ona mówi, robimy, okej, robimy, bo to jest cel, a resztą zajmiemy się po drodze, prawda? I to są
1: No.
0: osoby, które na przykład bardzo często są wolontariuszami. Dlaczego? No bo ktoś mówi, pomożesz, pomogę. A potem dopiero robimy i potem dopiero omijamy. To są ludzie bardzo kreatywni też, bo można by było powiedzieć, że mają taką cechę po najprostszej linii oporu. Co zrobi, jak napotka jakąś przeszkodę? Ominie po najprostszej linii oporu. Jeżeli się nie da przebić, to ją obejdzie. Jeżeli nie da się obejść, to ją przeskoczy. Jeżeli nie przeskoczy, to zmieni kierunek, a potem wróci z powrotem do kierunku. Czyli nie zajmuje się przeszkodami jako takimi, ale klapki na oczy, cel, tak? Jest to osoba bardzo ekspansywna. Czyli będą to osoby ekspansywne w tym pozytywnym słowa znaczeniu, jako cecha. Czyli osoby, które chcą coraz więcej, szerzej, więcej, dalej, głębiej. Tu nie chodzi o zachłanność dla siebie, tylko chodzi o takie poczucie. Jestem tu, to jeszcze to, to jeszcze to, to jeszcze. Bo tu nie ma ograniczeń, tak? Robimy. Ale już jest konkretyzacja. W przeciwieństwie do tego piątego faktora, o którym mówiłem, tego poszukiwania, a może to, a może to. I te dynamiki świetnie ze sobą współgrają, tak? Czyli krótko mówiąc, osoba z dominującym piątym faktorem będzie świetnie współgrała z osobą z dominującym pierwszym faktorem. Dlaczego? No proste, skoro ja mówię, powiedzmy, że ty jesteś pierwszy faktor, ja jestem piąty, wiesz co, przydałoby się tutaj tak, żeby tak było bardziej chłodno. A ty mówisz, to załóżmy klimatyzację. W ogóle w tym momencie w głowie nie ma, skąd ją weźmiemy, jak ją weźmiemy, a na pytanie, to skąd ją weźmiemy? Weźmiemy firmę, w internecie znajdziemy, przyjdą, założą. A ile to kosztuje? Nie wiem, sprawdzimy, zrobimy. Zobacz, ja stawiam stawiam pytania, a on od razu po najprostszej linii odpowiedź, tak? I często te osoby pierwszofaktorowe wpadają, to jest ta cecha łatwości, jednocześnie często jest tą piętą achillesową, czyli wpadają w pułapkę za utknięcia w sytuacjach, które, że tak powiem, są mało komfortowe, nie? Ale to też im nie przeszkadza, ponieważ one przez życie są tak do tego przyzwyczajone, że to jest tylko kolejna przeszkoda, którą trzeba ominąć. Albo zmienić cel i już, idziemy dalej. Więc zobacz, bardzo, bardzo bezproblemowa osoba, tak? No i teraz zobacz, jeżeli mamy wyznaczony ten, w cudzysłowie, ten cel, ten pierwszy faktor, będzie, o, robimy to i to, no to trzeba rozpocząć działanie. Gdzieś trzeba wbić ten pierwszy szpadel. Trzeba postawić ten pierwszy krok. I tu wchodzi dynamika drugiego faktora, który ma łatwość i całą energię, którą ma to w rozpoczęcie. Nie zastanawia się, nie ma problemu. Czyli co? Tutaj szpadel kopiemy. Okej, to ja biorę, kopiemy. Czyli hasło, budujemy dom. Dobra, to ja jadę po płytki do łazienki. No szkurde, jeszcze fundamentów jeszcze nie ma. Jeszcze tego nie ma. Ale on już coś, już zaczyna działanie. Teraz, jeżeli przyjrzysz się tym osobom drugofaktorowym, to to są mistrzowie chaosu. Dlaczego? No bo on rozpocznie 10 rzeczy na raz. Tak? To rozpocznie, nie dokończy, to rozpocznie. Uwaga, żebyście mnie dobrze zrozumieli. To nie oznacza, że są niezorganizowane. To nie oznacza, że rozpieprzą i zostawią i nie dokończą. Chodzi o to, że ich dynamika jest najbardziej wykorzystywana, najbardziej optymalnie wykorzystywana w rozpoczynaniu. Ale jak coś trzeba, jak coś rozpoczniesz, czyli jak już zrobisz pierwszy krok, to trzeba, żeby dojść, żeby osiągnąć tą podróż i cel podróży, to musisz postawić kolejny. A stawianie tych kolejnych kroków to już jest domena trzeciofaktorowa. Tak? Czyli można powiedzieć, drugi faktor rozpoczyna, ale to trzeci faktor jest kontynuatorem. To trzeci faktor buduje. Zaraz teraz wrócę z powrotem do drugiego. No i teraz zobacz, jeżeli ja mam drugi faktor, ja mam trzeci akurat, ale jeżeli osoba z drugim faktorem, jeżeli ma tą łatwość, optymalność w rozpoczynaniu, to jak się będzie czuła, kiedy ma coś rozpocząć? I ma coś kontynuować i długo trwa, to ona by chciała już w międzyczasie coś znowu rozpocząć, bo to jest wszystko inne, jest wysiłkiem, a rozpoczynanie nie. Więc ona dla komfortu wewnętrznego, jak coś zbyt długo trwa, to w międzyczasie weźmie telefon, zadzwoni, pójdzie, to zrobi, to się zajmie czymś innym, potem wróci. I to wytwarza niezwykłą zdolność u drugiego faktora przenoszenia uwagi z obszaru na obszar niemalże w jednej chwili. Tak? Czyli czytam książkę, czytam, nagle... Chce mi się, za długo czytam. Oczywiście mózg tego nie rejestruje, że to za długo, tylko na zasadzie nagle wpadło do głowy, zrobię herbatę. Odkładam książkę w pół zdania, idę herbatę robię. Wstawię wodę na herbatę, o kurczę, herbaty nie kupię. A to dobra, no to wezmę sobie kawę. Zrobię kawę, a to trzeba zmienić. To zmieniłem kawę. O, to już ta godzina, to wstawię jeszcze obiad. Wstawiłem obiad, zrobię i za pół godziny, za 40 minut wracam do książki, czytam, jakbym skończył ją przed chwileczką. Rozumiesz? To jest niezwykły dar. Nikt innych, żadna dynamika tego w tak łatwy sposób, naturalny sposób nie potrafi. Ale patrząc na ten drugi faktor z boku, masz wrażenie, że taka osoba właśnie zaczyna 10 rzeczy na raz. Jest taki ADHD, tak? Taki hiszpański temperament. To. Tak.
1: Ponieważ, jak już sam wspomniałeś, ja jestem drugi faktor, to często najbliżsi czy osoby, które mnie obserwują, oczywiście widzą ten chaos, ale też i widzą coś takiego, co nazywają lenistwem.
0: Na to się, Maćku, nakłada zupełnie inna rzecz. To u ciebie nie jest lenistwo. Weź pod uwagę wiek.
1: Ale ja
0: nie, a to myślę, że jestem stary.
1: Tak, ale nie o to chodzi. To nie to, że ja czuję się leniwy,

0: tworzą ten zbiór, bo mówimy o pewnym zbiorze dynamiki działania, a nie jednej konkretnej działaniu definicji. No i to jest ten drugi faktor, czyli można powiedzieć, że to jest mistrz prowizorki. Dlaczego? Bo jak coś robi, to naturalnie chce to zrobić, jeżeli coś krótko trwa, to jest super, zacząć, skończyć, koniec. A jak coś długo wymaga czasu, no to w międzyczasie będzie przerywał tą czynność innymi i to jest najlepszy dla niego komfort. Ale nie daj Boże, jak on przerwie, a ktoś by mu posprzątał biurko. I on teraz wróci z powrotem i mówi, znowu mam rozpoczynać, to nie, to się zajmę już czymś innym. Rozumiesz? I teraz taka dynamika jest właśnie dynamiką, tak jak mówiłem, mistrz prowizorki. I to nie dlatego, że byle jakość jest, absolutnie nie. Chodzi o to, że tak, wieszamy półkę, no to wieszamy półkę, dwa gwoździe, wisi, gra, wisi. Ale to się urwie. Nie urwie się, idziemy się zająć czymś innym. A ktoś nagle mówi, ty czekaj, bo tu się obrywa. A, no faktycznie, to weźmiemy te i szybko taśmę weźmiemy, tu zrobimy, no to musimy tak zrobić. I tak dalej, i tak dalej. Czyli tu chodzi mi o tą chęć szybkiego zaczynania, szybkiego kończenia, bo to jest najlepszy moment tej dynamiki, tak? Czyli rozpoczynania działań i żeby niedługo kontynuować.
1: I tu dam przykład, że bardzo często jest sytuacja taka, że ktoś mi rzuca jakiś pomysł czy coś i ja muszę w tym momencie go jak gdyby dalej realizować. Bo jak nie zrobię tego teraz, to potem o tym zapomnę, potem będę...
0: Tak, ale to, że to robisz, to jest jeszcze pół biedy. Zwróć uwagę, że tobie nie przeszkadza za mocno, to zależy od sytuacji, ale co do zasady nie przeszkadza, jak ktoś ci daje takie wrzutki. A choć mi tu powiesz, dobra, to jest jakby rozrywka, jakby przerwa, jakby cokolwiek, tak? Przychodzi to z łatwością. Ale powiedz to trzeciemu faktorowi. Teraz idziemy sobie dalej. No jak coś się rozpoczęło, no to trzeba ten proces, czy podróż, czy budowy, czy działania, czy jakiekolwiek, trzeba go dokończyć. Czyli trzeci faktor, określamy to jako, jest to budowniczy stabilizacji. I znowu nie chodzi tu o pochlebstwa, bo to ma swoje plusy i minusy, czyli i silne i słabe strony, w zależności oczywiście od środowiska, od sytuacji. Natomiast zwróć uwagę tu na grę słów budowniczy, czyli mówi nie ten, który zbudował, tylko ten, który buduje, jest w procesie budowy czegoś, ale buduje co? Stabilizację. Więc buduje coś, co ma być stabilne. A stabilne to oznacza, że jest wybudowane, dobre, sprawdzone, nie ulega degradacji, nie ulega psuciu. I teraz jak porozmawiasz z osobami, z dominującymi trzecimi faktorami, to są osoby, które za cokolwiek się zabierają, to są osoby, które mają bardzo silną cechę modnego określenia prokrastynacji. No i teraz wezmę dowolny trzeci faktor i ci udowodnię, że wszyscy z trzecim faktorem to prokrastynują. No nie, jest to totalna bzdura i pomyłka z czego względu. No właśnie, jeżeli obserwujesz taką osobę z boku, to tak jak w drugim faktorze, chaos. Pierwszy faktor, bezproblemowy, robimy, idziemy, tak? I tak dalej. Piąty faktor, no ja nie wiem, no fajnie, no może to. Ale może to. Czyli można by było powiedzieć, mam wątpliwość, tak? A trzeci faktor to jest architekt, to jest strateg, to jest szachista. Czyli okej, gramy w szachy, gramy, no to rób pierwszy ruch. No i patrzysz na tego szachista, a on siedzi i patrzy. No nic nie robi, siedzi i patrzy. Bo my nie widzimy w głowie, że ten proces już wystartował, już leci pełną parą. Tylko na czym polega proces? Popatrz, żeby zrobić coś raz, a dobrze, i do tego nie wracać, czyli czytaj, mamy jedno podejście i nie możemy popełnić błędu, to musimy wszystko najpierw przemyśleć. Musimy stworzyć krok po kroku cały preliminarz prac, całą strategię działania. Więc co się dzieje, jeżeli ja coś planuję, a nie mam wszystkich danych, nie mam wszystkich informacji? Następuje zagubienie, bo nie mogę skończyć preliminarza, a nie ruszę do działania, jak nie mam planu, co, po czym będę wykonywał. I to się dzieje na poziomie podświadomym, kochani. Tak? Żebyście wiedzieli, my sobie z tego do końca nie zdajemy sprawy, że tak funkcjonujemy. Dopiero jak to nazwiesz, jak to pokażesz, jak to osadzisz, no tak jest. I w różny sposób to w swojej głowie nazywamy. Jedni powiedzą, no wiesz, najpierw trzeba pomyśleć, a potem zrobić. Nie rób tak na łapu-capu. A pierwszy faktor powie, ale co ty mówisz, na jakie łapu-capu, po prostu robimy, tak, resztę wyjdzie, a ty się tak ociągasz albo blokujesz. Zobacz, ile tu jest określeń, później oskarżeń. No i teraz zobacz, ta sytuacja, o której mówiłem, teraz trochę czasu spędziliśmy razem, dotyczyła właśnie tego, że ja jestem trzeci faktor i tak mówiłem, wiesz, bo to jest tak, ja siedzę na stacji, stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna, pot z niej spływa. I

0: co widzimy? Nagle świst, nagle gwizd. Maciek, ale my to widzimy, że nagle świst, nagle gwizd. Ale żeby ten świst był i gwizd był, to już w tym kotle musi się palić. Już ta para była, czyli ktoś wcześniej, to dużo wcześniej rozpalił ten kocioł pod kotłem. Rozpalił ten węgiel. Ta woda, ta para się wytworzyła i dopiero wtedy puszczamy parę, gwizd. Para, buch, koła w ruch. I tam najpierw, powoli, jak żółw po ciężale, ruszyła maszyna. I ten trzeci faktor się rozpędza. I ja mówię tak, ja lecę tak, rozpędzam, nabieram prędkości, już robię. A ktoś mówi, Mirek, zrobisz to? Hamulce, wyhamujesz taką maszynerię, tak? I mówisz, co? A nic, tylko chciałem zapytać. I na nowo musisz to wszystko wprawić w ruch. Czyli na no... zobacz, co robią dla trzeciego faktora takie wrzutki z boku, które dla ciebie to jest rozrywka, a dla mnie to jest katastrofa, bo mój cały plan musi wyhamować, twoją wrzutkę wziąć, ułożyć, skomponować w planie, który był wcześniej, dołożyć, przekonfigurować i znowu wytworzyć cały plan działania. Nie trwa to długo, nie będzie to robiło, jeżeli na czymś ci zależy i się zapędzisz w działaniu, nie będzie to rozwalało, będzie rozwalało, tak? No i teraz ten trzeci faktor chce za wszelką cenę dokończyć. Żeby dokończyć coś, żeby coś zrobić raz a dobrze, po pierwsze musimy to wykonywać krok po kroku w czynności, a po drugie chcemy to skończyć. A więc jeżeli chcemy skończyć, to bierzemy pod uwagę czas. Jak myślisz? Czy jeżeli ja sobie już wszystko ułożę i chcę zacząć robić, ale mam wątpliwość, czy zajmie mi to godzinę, dwie czy pięć, to ja rozpocznę coś o 8 wieczorem? No w życiu. No w życiu. To będzie na zasadzie takiej, a dobra, to już wiem co, jak, to rano sobie wstanę i rano rozpocznę. Dlaczego? Bo mam bufor czasowy, wiem, że to zacznę. I wiesz co, z kimkolwiek rozmawiasz, nie ma znaczenia, kobieta, mężczyzna, z kimkolwiek z trzecim faktorem porozmawiasz, to się tylko uśmiechają, mówi, ja pierdziule, no tak jest. To teraz zobacz, co cię będzie rozbijało, kiedy na przykład pójdę do pracy i ktoś mi powie, zostaw teraz to, zajmij się tym nagle, a teraz sobie wracaj. I takie szarpanie. Dla drugiego faktora? No i teraz bądź moim szefem. Mirek, weź to, a teraz skończ. No to odłóż to, później dokończysz. Dla mnie to jest wyhamowanie maszynerii, przestawienie tej lokomotywy na inny tor, zrobienie tam, a potem z powrotem. To wiesz, ile to energii kosztuje? Ale z twojego punktu widzenia drugofaktorowego ja będę co? Ociężały, będę ci blokował, będę ci, wiesz, sabotował twoje działania i tak dalej. Tak? I odwróćmy sytuację. Ja jestem twoim szefem. Mówię, Maćku, zrób to. Maciek, co ty tak biegasz? Czym ty się zajmujesz? Dokończ to. Dokończ to, nie zostawię tego rozgrzebanego. A twój mózg, uwierz mi, zacząć 3 minuty. Ale dokończyć to, co inni dokończą w 5 minut, tobie to zajmie 20-30 minut, bo i tak cię rozproszy tysiące rzeczy. Ale wiedząc, znając tą dynamikę, dostaniesz 4 zadania na raz. I będziesz sobie fajnie w nich lawirował i w konsekwencji ten czas będzie dobry. Ale co jest ważniejsze, zgodnie z twoją dynamiką nie będziesz się tak męczył, niż będę ci kazał siedzieć i to dokończyć i robić, bo to jest męczarnia, to jest potężny wydatek energetyczny, tak? Czyli na pewno nieoptymalny. No i teraz zobacz, naturalny proces. Jeżeli coś zostało już zbudowane i jest, no to przychodzi moment cieszenia się tym, ale też tego pielęgnacji, doglądania, takiego serwisowania, tak? Nie naprawy, tylko serwisowania. I to jest dynamika czwartego faktora. Jest właśnie taka stabilizacja. Ja wiem, to powstało powoli, widziałem, jak to powstawało, to był proces, a teraz to widzę i pielęgnuję. Tak.
1: Zanim przejdziemy do czwartego faktoru, to popatrz, jak to między drugim a trzecim faktorem jest taka właśnie niesamowita różnica, że chociażby jeśli mówić o szefowaniu, tak, o bycie kierownikiem, tak, czy kimś, kto prowadzi grupę i tak dalej. Jak różne ważną rzeczą w tym momencie, tak mi przyszło do głowy, no, żeby kierownik sobie zrobił, tak ma tutaj tam grupę i sprawdził, który jest z którego faktoru, prawda?
0: Tak, jeżeli ma taką możliwość. Oczywiście, że
1: Tak,
0: tak.
1: oczywiście.
0: Samo rozpoznanie faktora daje niezwykłą rzecz. Ja wam za chwilę kilka ciekawostek powiem.
1: No dobra, to jedziemy czwarty faktor.
0: Tak, no i teraz zobacz, jeżeli popatrzysz na dynamikę, naturalną dynamikę czwartego faktora, skoro ona jest ustawiona pod pielęgnowanie istniejącego stanu rzeczy, rozwijanie istniejącego stanu rzeczy, czyli tu jest hasło ewolucja tak, rewolucja nie. Ponieważ jakaś nagła zmiana burzy status quo, nawet na lepsze. I tu jest tak ładne chińskie powiedzenie: lepsze jest wrogiem dobrego. I to jest w pewnym sensie, powinno być motto czwartego faktora, tak? Czyli tego stabilizatora. No ale teraz, jeżeli oczekujesz nagle to, a może to, a może to, a może to, to czwarty faktor w tym swoim zagubieniu, w tym swoim wysiłku i pragnieniu tej stabilizacji będzie. Będzie stwarzał wrażenie oporu, będzie stwarzał wrażenie takiego betonu, który musisz popychać albo ciągnąć, szarpać za sobą, a on nie. I teraz zobacz, jeżeli taka osoba potrzebuje tej przewidywalności stabilizacji, czasu, żeby się oswajać, to jak myślisz, jakie reakcje będzie młodego człowieka, powiedzmy tam piętnastolatka, piętnastolatki, który ma wybrać nową szkołę, której.
1: No tak.
0: Co on zrobi? No to powiem wam, pomyślcie tylko, ale powiem wam z doświadczenia, z setek rozmów. To jest na zasadzie takie dziecko powie: a ja może bym chciał taką szkołę, ale nie. I wiesz, co się dzieje? Słuchaj, w 90% przypadków idzie do szkoły ze swoim kolegą, koleżanką.
1: Tak.
0: Bo zabiera część tej swojej strefy komfortu, zabiera ze sobą jako bezpieczeństwo. Takie dziecko samo gdzieś nie pójdzie. Takie osoby są, ale jeżeli przyjrzysz się, to takie osoby są niezwykle stabilne, a więc one nie zmieni ci zgania z minuty na minutę. Takie osoby, jak wchodzą w związek, to zmiana relacji to jest, o mój Boże, to jest miesiącami się przygotowują, tak? Wyjazd na urlop to jest przygotowanie tygodniami. A jak to będzie, a może to będzie, a może lęk. Oczywiście, jak zapytasz, no czego to, zrób mi niespodziankę. I ktoś powie: wiesz, nieprawda, ja mam czwarty faktor, ale robię szybko. Jeszcze raz, nie patrzymy tylko na to, co wykonujesz już, tylko jaki jest proces. Bo to, że ja wykonam, to wykonam, ale ile się przy tym namyślę wcześniej i namęczę, tego nie widać. Ale widać to, że ja siedzę i nic nie robię. Tak? A tymczasem ta maszyneria cała w piecu się rozpala, już buzuje, buzuje, ale jeszcze nie ma tego elementu start, bo ten element start jest dominujący dla drugiego faktora. On wchodzi. I teraz zobacz, jaka to jest świetna współpraca. Drugi faktor wchodzi, dobra, to robimy to. Jezu, Maciek, tak nie można, odsuń się, ja to będę robił. I w trakcie, i zobacz, jaki to siłę, to jest jakby to powiedzieć, dodatkowy silnik do rakiety startowej, tak? Ale właśnie dynamika z kolei trzeciego faktora, zobacz, żeby tą podróż przebyć, to tą podróż krok za krokiem się robi. Jeżeli czwarty faktor obserwuje tą podróż, to on się przyzwyczaja za każdym krokiem do rzeczywistości, a więc dla niego jest to najbardziej przyswajalny moment. I kiedy on osiągnie już tę swoją stabilizację, przyzwyczai się czasami przez silniejszego kopniaka, czasami przez stres, ale osadzi się, to w tym czuje się najlepiej. Więc są to osoby prawe, są osoby takie rzetelne, konsekwentne, ale też betonowe. Nowe. Tak? I zobacz, mamy zespół cech. No i zobacz, jeżeli już coś jest stabilne i trwa, no to w zasadzie no przydałoby się coś zmienić już, bo już tak, to już jest, no niby wszystko wypielęgnowane, niby super, ale już to jest nie ten design, bo to meble gierkowskie, nie? To już przydałoby się już to odmienić. I tu dochodzimy z powrotem do piątego faktoru, do tego faktoru, który intuicyjnie coś czuje i poszukuje. No i teraz zobacz, mamy zamknięty w zasadzie cały cykl, który się powiela krok za krokiem, krok za krokiem, krok za krokiem, tyle tylko, że on jest rozdzielony według schematu. Teraz jeżeli rozdzielony według specyfikacji, według schematu i rozpoznając, mogąc, potrafiąc to w emitypie wskazać, no to w zasadzie wiesz, jaką ten człowiek ma dynamikę, a tym samym wiesz, z którymi dynamikami on będzie fajnie współpracował, a z którymi w sposób naturalnie będzie wchodził w kolizję. Czyli albo będzie bodźcowany, albo będzie bodźcował. No bo teraz zobacz sobie, weź taki drugi faktor, który chce zaczynać. No i pyta osoby, powiedzmy kolegi, koleżanki, przyjaciółki, przyjaciela. Co byś chciał? A on ci odpowiada: a ja nie wiem. A ty już masz szpadel w ręku, gdzie kopać? Tu? No nie wiem, może dobrze by było. Już się zamachujesz, ale na pewno tu? No nie, nie wiem. I zobacz, ile ty w tym oczekiwaniu na tą decyzję, wbicie szpadla, ile ty tracisz energii. To nie jest twoja dynamika. Ale to właśnie nie wiem, a może tak, a może tak, jest świetną dynamiką dla pierwszego. Pierwszy mówi, a może byśmy, czy piąty mówi, a może byśmy coś, a pierwszy, dobra, to robimy to. I już. A drugi jak usłyszał, robimy to, no to, to ja pędzę po kafelki, nie? Albo idę zasłony wybrać do naszego nowego domu. Jeszcze nawet geodeta nie wytyczył, a kto by się przejmował. Ale zasłony tutaj już będą potrzebne i takie mi się podobają, nie? Rozumiesz? I to są te dynamiki. Teraz zobacz. Ta dynamika wpływa nie tylko na sam sposób działania, ona wpływa na sposób funkcjonowania, a więc również myślowego, a więc również na sposób interpretacji potrzeby komunikacyjnej, tak? Bo to przede wszystkim jest komunikacja. Działanie to już jest wynik, a nie przyczyna. No to teraz, jeżeli osoby o różnych dynamikach zaczną ze sobą współpracować, no to Maciek powie, słuchaj, a to zróbmy to, to, to. A czwarty? No, akurat, nawet nie, jeżeli zna, to dobrze, to on to umie wyjaśnić, ale jeżeli nie zna, to będzie czuł dyskomfort twoją szybkością, będzie się czuł, że go cały czas szturchasz. Ja to mówię, taki przykład wyobraź sobie, że chcesz ugościć swoją jakąś bliską osobę. No i ugotowałeś super obiad, kilka dań. Tak? Przychodzi ta osoba, ty ją sadzasz, mówię, słuchaj, to mam dla ciebie super zupkę. Stawiasz tą zupę, a to czwarty faktor. Nigdy taki nie jadł, więc wiesz, musisz się zapoznać z tym, co to jest, jaki zapach, jaki to. No i stawiasz tą zupę i widzisz, i co obserwujesz? Ona siedzi i patrzy na ten talerz. Ale to ci nie przeszkadza. Co, nie smakuje ci zupa, nie lubisz, to daj, dam ci drugie. I buch mu sałatkę. I za chwilę on też znowu się przygląda. Ty zabierasz tą sałatkę i stawiasz mu schabowego. Efekt z boku, jak patrzymy, co nie dasz mu nawet spróbować tego, tylko mu to zabierasz. Ale z twojego punktu widzenia ona się tak ociąga, pewnie nie jest kulturalna, pewnie chce, nie chce ci powiedzieć, że tego nie lubi. I, ale to nie problem, bo przecież możesz dać to, to, to, to. Rozumiesz? No i teraz, kto tu jest, Maćku, toksyczny? Widzisz to inne spojrzenie, jeżeli poczytasz sobie te wszystkie...
1: Samo wpisy, określenie toksyk, nie?
0: Tak, te wszystkie modne rzeczy, które się odbywają w tej chwili w internecie. Z punktu widzenia tego czwartego faktora, to ty jesteś szalony, ty go cały czas kopiesz i nie dasz mu chwili wytchnienia, tylko non-stop mu zmieniasz, czyli tak naprawdę go drażnisz tylko. I aż w pewnym momencie będzie pytanie, Maciek, czy ty naprawdę chcesz mnie poczęstować, czy ty go się chwalisz tymi daniami? Rozumiesz? Ale z twojego punktu widzenia to ty się tak starasz, to może to, nadskakujesz, a ona nie, no to teraz jedźmy na wycieczkę, no chodź pojedziemy, a nie, no na nic nie chce, no popatrz, jak ona ode mnie nic nie chce, czy on ode mnie nic nie chce, tak? A to jest, zobacz, jakie to jest pomyłka. Dlaczego tak? No bo robimy sobie nadinterpretację, ale nie wejdziesz w tą dziurę tam, uważasz, że jestem gruba? Tak? On jest toksyczny. I teraz zobacz, rozpoznanie, powiem wam kilka ciekawostek zaobserwowanych przez te lata. To jest niebywałe. Ludzie, którzy w sposób, ja to wspominałem w którejś audycji, była taka sytuacja, to jeszcze przed zarazą, prowadziłem właśnie takie szkolenie z emitypów w Warszawie i była przerwa. Wyszliśmy sobie na przerwę, stoimy w kółko, gadu, gadu, ktoś tam wyszedł po kawę, wrócił z kawą, stanął, później ten do kogoś się odezwał, się pomieszali. Minęło może 5 minut, tak? Na przerwie, 5 minut. A ja stoję i tak tylko sobie rozmawiam, w kółko wszyscy stoimy, tam kilka, nie wiem, może 8, 10 osób. Ja tak stoję i tak patrzę, mówię, a teraz się zatrzymajcie, nie ruszajcie się z miejsca, i zobaczcie, kto przy kim stoi. I wiesz, oni najpierw popatrzyli na imiona, na osoby, na wszystko. Ja mówię, nie, nie, nie, stop. Popatrzcie, przy jakim faktorze stanęliście. Wy jako faktor, który, przy którym faktorze stanęliście. I słuchaj, to się potwierdza. Ludzie w sposób naturalny dobierają się i ustawiają się zgodnie z dynamikami. Czyli tak jak ty masz drugi faktor, to będziesz stał pomiędzy pierwszym i trzecim. To ci będzie dawało komfort. Ale czwarty, piąty będzie cię rozpieprzało. Piąty będzie dla ciebie taki, no tam nie wie czego chce. A czwarty, ileż można kogoś popychać i namawiać i do działania, tak? Bo to jest męczarnia. No więc naturalnie będziesz funkcjonował między pierwszym, trzecim. I to ci będzie dawało względny komfort. Najlepszy komfort, ponieważ drugi faktor jakby stanął koło ciebie, no to mamy dwóch szaleńców. A może to, a może to, a może to chaos do kwadratu. Zmęczyłbyś się chaosem, bo ci to rozbija twój stan. Ale będąc w zasilaniu i zasilając, wypuszczając siebie, no to masz przepływ. Wejście, przetwarzam, wyjście, tak? Przyjmuję impuls, on mi generuje we mnie i daje impuls. I to jest naturalne. I zobacz, tu nie ma filozofii domysłu. Teraz jeżeli zrobisz schemat, czyli ten wzorzec, no to teraz sobie podstaw pod ten wzorzec, co chcesz, jakąkolwiek osobę, jakąkolwiek sytuację, jakąkolwiek historię, czy to w pracy, czy w łóżku, czy w domu, czy w rodzinie, czy z teściową nawet, zobaczysz, wtedy wszystko będzie podporządkowane pod wzorzec i wtedy dzieje się magia. Skąd ty to wiesz? No właśnie to jest siła budowy wzorca, podziału kompletnego i koniunkcji warunków, tak? O czym mówiliśmy. I zobacz, robimy to tylko na 0,1, niby na poziomie ogólnym, a jednocześnie jaki niezwykły obraz nam się objawia. To jest właśnie ta dynamika działania, ale tym samym dynamika zrozumienia, bo ty bardzo dobrze porozumiesz się zarówno z pierwszym faktorem, jak i z trzecim faktorem, tak? Bo to jest dynamika, która jest pomiędzy pierwszym a trzecim, a więc jest pomostem. Ja będę świetnie funkcjonował w pomoście między drugim a czwartym. Czwarty będzie świetnie funkcjonował w pomoście między trzecim a piątym, bo trzeci buduje, to czwarty się przyzwyczaja, a piąty nie wnosi mu niczego, tylko mówi, a może by się przydało, czyli nie szarpie go, nie ciągnie tak jak pierwszy, o idźmy tam, tylko mówi, a może byśmy to, a może byśmy to, a może byśmy to, a może, a to już jest też element przyzwyczajenia. Więc też jest komfort funkcjonowania. Piąty komfortowo funkcjonuje między czwartym a pierwszym, czyli i z czwartym, i z pierwszym, ale już niekoniecznie z drugim, trzecim, no bo to są inne dynamiki, tak? I będą się męczyli. I teraz wiesz, my to właśnie takie korzystnie funkcjonowanie mówimy zasilanie, czyli zasilamy się wzajemnie, tak? W tym pozytywnym słowa znaczeniu. Ale jeżeli to zasilanie jest takie, jak ktoś to określił, jak paralizatorem, zbyt silne, które jest po prostu zbyt silne, nazywamy to presogennością. I teraz pytanie tylko o siłę tego, bo to oddziaływanie i tak jest. Natomiast pytanie tylko o skalę, o siłę tego oddziaływania. Paradoksalnie, przy korzystnym oddziaływaniu, im silniejsze, tym korzystniejsze. Tak? Ale przy tym presogennym, im silniejsze, tym gorsze. I wiesz, na czym polega paradoks? Że jeżeli czujesz, że ta osoba nie może ci dać komunikatu, który chcesz wykonać, zrobić i mieć tą satysfakcję w swoim dynamice, to zaczynasz ją dopytywać, czyli w pewnym sensie gwałcić, wymuszać. No powiedz mi, ale tu czy tu? No tu czy tu? Bo ty się niecierpliwisz i ona się niecierpliwi. Obydwoje jesteście zniecierpliwieni. I dokładnie tak samo będzie z czwartym. Tylko, że na odwrót, to ty będziesz mówił, a zróbmy to, a zróbmy to, a ona, a nie, a Boże, a może to, a może... I stawia ci opór. Jedno się niecierpliwi, bo tamto się, czyli czwarty nie może się zdecydować z punktu widzenia drugiego. I czwarty się irytuje, bo ten drugi go cały czas szturcha. Nie da mu się zastanowić. Tylko my teraz nie umiemy określić, nie umiemy napisać, więc ulegamy tego, nie wejdziesz tam. A co, gruba jestem?
1: Ale... Taka mi myśl przyszła do głowy. Czy ktoś, czy ty myślałeś o jakimś takim, powiedzmy, połączeniu dwóch osób, w pewnym sensie takie biuro matrymonialne?
0: Nie, Macieju, absolutnie nie. Znaczy tematy czy pomysły oczywiście, że przychodziły, ale to jest abstrakcja dla mnie, tak? Dlaczego? Ponieważ to, że masz, jaką masz dynamikę, no to tak jakbyś chciał połączyć ludzi dlatego, że mają palec drugi u nogi dłuższy niż pierwszy, czyli tak zwaną grecką stopę, tak? I mówisz, o, ty też masz taki drugi palec dłuższy, to chodź połączymy, bo mamy takie same cechy. No nie, to jest abstrakcja, ja zawsze mówię ty. Podejdź do tego inaczej. Jak cię połączy iskra Boża, czyli czytaj chemia, to wtedy sprawdź mapę tego człowieka. Zobacz, z czym się będziesz musiał zmierzyć, co cię będzie wspierało, a co ci będzie może wywoływać napięcie, żebyś nie uległ temu napięciu. Okej?
1: Jednak w pewnym sensie taka mapa jest potrzebna, nie?
0: Tak, właśnie chodzi o to, żeby to traktować nie jako determinant wyrocznie, że tylko z tym. Nie, no bo teraz jeżeli jakiś cudowny sposób los rzuca mnie jako trzeci faktor cały czas między piąte i pierwsze, tak, co jest dla mnie niekoniecznie komfortem, nie moją dynamiką, no to należałoby się zastanowić, okej, dlaczego mnie to denerwuje, no to znaczy, że jest to wyzwanie, tak długo dopóki się nie nauczę, będzie mnie to denerwować. Dyskomfort minie, jak się nauczysz go obsługiwać. Więc to są te wyzwania, które mamy. I na to warto zwracać uwagę, dlaczego takie, a nie inne osoby często powielają, stają na naszej drodze. I zawsze nas, bo jak nam robią przyjemność, o, to się rozpływamy. Ale jak mam tworzą dyskomfort, to nie. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz. My mówimy teraz tylko o dynamice. A gdzie osobowości, a gdzie poszczególne elementy, a gdzie potrzeby, cele życiowe i tak dalej. To, no to jest jeden z parametrów. Dopiero kombinacja tego wszystkiego tworzy człowieka. Ale po co go tworzy? Żeby go dopasować do innego? Nie, żeby zrozumieć, że z orła kury nie zrobisz. Tak? Pies zawsze będzie psem. Może orzeł chcieć, albo możesz zmusić go do tego, że będzie chodził z kurami. Będzie skrabał jak skóra, ba, lepiej będzie skrobał tą ziemię jak skóra, bo ma takie pazury, nie? I te robale takie duże będzie wyciągał, bo też ma takie szpony i dziób taki duży. Ale kurą nigdy nie będzie. I tak, też tak, nie tak. Będzie do końca szczęśliwy, ponieważ będzie czuł, no jestem z nimi, ale jestem jakiś inny, brzydki, coś go nie wiadomo dlaczego ciągnie gdzieś tam wysoko, kury mówią, a gdzie ty patrzysz? Patrz pod na ziemię, tam masz.
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
0: Rozumiesz? I teraz to z nami się często dzieje. I ja myślę, Macieju, że do tej dynamiki w takim praktycznym przykładzie już w odniesieniu można by było wrócić w przyszłym tygodniu, bo nam się...
1: Dobra.
0: A tymczasem, kochani, zostawiam wam to do przemyślenia, właśnie jak jeden charakterystyczny, wyraźnie różny parametr, jakiś określony, o odpowiednich właściwościach, jak może pokazać nam, odkryć przede wszystkim przed sobą samym normalne nasze wewnętrzne, często nierozpoznane potrzeby, które przyrównujemy
1: Dobra.
0: Do tego, co oczekuje otoczenie i wtedy się łajamy, że jest z nami coś nie tak. A tymczasem nie ma co przy sobie majstrować. Nigdy nie byliśmy popsuci. Mhm.
1: No dobra. No to mamy dzisiaj temat zamknięty już.
0: Tak. I tym optymistycznym akcentem chciałbym wam podziękować za dzisiejszy czas i zapraszamy za tydzień, czwartek, Emitypy bez tajemnic. Do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

flows as jak miłość jest zła, że flows in my veins. Staje się jak river, tak jest moje zbawienie, staje się mi becomes love. Płynę rzeką, jak miłość, miłość, miłość, miłość.

as my blood becomes love.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.